0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie,

0: I tyflo specjalista Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniu, jakim będzie Reha for the Blind in Poland 2026. Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich. Zacznijmy od tego, co będzie na tym wydarzeniu, kto będzie i oczywiście jakie będą główne tematy poruszane.
1: To może zacznę od tego, że konferencja Reha for the Blind to jest coroczne wydarzenie, zapoczątkowane w 99 roku, czyli jeszcze w zeszłym stuleciu.
0: To 27 lat już, tak?
1: Dobrze, 26 mamy 27, tak by było 27. Sama fundacja istnieje ponad 34 lata. W styczniu będzie obchodzić swoje 35-lecie, więc myślę, że coś hucznego się będzie tam szykować, ale o tym może innym razem. A konferencja jest konferencją ogólnopolską. We wrześniu co roku jest taka największa konferencja w Warszawie, bo tam fundacja ma centralę. Ona trwa zazwyczaj 4 dni. W tym roku będzie 13-17 września. No i jako, że fundacja ma oddziały w całej Polsce, w każdym województwie, czyli ma 16 oddziałów, to prowadzimy też konferencje regionalne. W Szczecinie konferencja będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy ulicy Piłsudskiego 40. Tak naprawdę Reha for the Blind to są 3 dni wydarzeń, bo oprócz konferencji jest jeszcze Dzień Rehabilitacji oraz Dzień Integracji. My w Szczecinie w tym roku zaczynamy od Dnia Integracji właśnie, który odbędzie się 31 maja w niedzielę. Dołączamy do Wielkiego Pikniku Pasji i będziemy się integrować ze społecznością. Zapraszamy wszystkich spacerowiczów, którzy będą na Jasnych Błoniach, żeby zatrzymać się przy naszym stoisku i poznać troszeczkę świat osób z dysfunkcją wzroku. Będziemy prezentować tyflografiki, książki dla osób niewidomych, słabowidzących, też gry, bo takie osoby mogą naprawdę żyć aktywnie. Później 2 czerwca, czyli 2 dni później, mamy dzień konferencji właśnie w Urzędzie Marszałkowskim. Zaczyna się o 11:00. Bardzo prosimy o przybycie chwilkę wcześniej, z 15-20 minut przed, żeby się zarejestrować. I tam będziemy poruszać kwestie dostępności, możliwości, jakie są dla osób niewidomych i słabowidzących. Też bym chciała dopowiedzieć, że konferencja tegoroczna odbywa się pod hasłem Widzieć Więcej. I to nie dotyczy tylko samego wzroku, ale też właśnie dostrzegania możliwości i dostępności, tego, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą żyć naprawdę normalnie i aktywnie. Że istnieją teraz już takie technologie, które pozwalają pracować, studiować, czy nawet podróżować. I o tym też będzie ta konferencja, żeby właśnie zobaczyć więcej tych możliwości. Będzie też można uzyskać wsparcie emocjonalne. Będziemy mieli prelegenta Dawid Milewski, jest to psycholog, traumatolog. On będzie opowiadał o nieprzyjęciu diagnozy. Bo czasem jest tak, może nawet często, że osoba słyszy swoją diagnozę, traci wzrok i ma takie, no dobra, no to co teraz, co dalej? I on będzie opowiadał właśnie o tym, jak to przyjąć, jak sobie z tym poradzić. No bo od tego się tak naprawdę zaczyna, żeby wykonywać takie małe kroki, ale wykonywać.
0: I zaakceptować przede wszystkim.
1: W stronę tej akceptacji, żeby nie zamykać się w domu. Nie zamykać się na społeczeństwo, tylko pozostać otwartym i zobaczyć, że naprawdę można żyć aktywnie i samodzielnie.
0: Ja na przykład należę do klubu KSI Start Szczecin i tam na przykład osoby niewidome albo niedowidzące grają w piłkę. Słyszą piłkę, jak ona zasuwa ten dzwoneczek. To jest coś fenomenalnego jak dla mnie.
1: Tak, nawet mój kolega tutaj z biura regionalnego w Szczecinie, Krzysztof Zygmunt, też należy do startu. Jego narzeczona tak samo należy do startu. To jest w ogóle fajne też miejsce, myślę, na pokazywanie tych aktywności. Też widziałam, jak robiłam sobie research o Dawidu Milewskim, że on tam dosyć fajne osiągnięcia miał w tym starcie.
0: Tak, tak. Teraz wracając jeszcze do tej konferencji, jakie jeszcze mogą być tematy poruszane? Czy ona będzie podzielona podzielona na jakieś panele dyskusyjne, czy po prostu właśnie będą prelegenci, będą rozmowy? Jak to będzie wyglądało?
1: Są podziały na panele, będą, tak, owszem. Zaczniemy właśnie bardziej tak ze wsparciem psychologicznym, emocjonalnym od wystąpienia Dawida Milewskiego o żałobie po usłyszeniu diagnozy. Będzie też występ Sylwii

0: Łowińskiej, mogłam przekręcić teraz nazwisko, przepraszam. To jest autorka alfabetu Fikany, która pokazuje, jak poprzez ruch ćwiczyć mózg. Następnie będziemy mieli panel o samodzielności. Tutaj też chyba szeroko znana w środowisku pani Monika Jurczyk będzie mówiła o też dostępności Szczecina, o tym, jak być samodzielnym, jak można się poruszać. Jest to też, oprócz tego, że jest tyflopedagogiem, jest to też instruktorka orientacji przestrzennej i od lat współpracuje z nami. Będzie też panel o dostępności i tutaj będzie wystąpienie Darka Mikuły z Teatru Kana. Teatr Kana w tym roku prowadzi bardzo fajny projekt dostępnościowy, do którego zaprosił naszą fundację i naszych beneficjentów. Wprowadzają audiodeskrypcję do swoich spektakli. Ten projekt Spotkana jest bardzo fajnym projektem, bo dzięki temu teatr stał się bardzo otwarty na osoby z niepełnosprawnością. I oprócz tego, że jest sam spektakl z audiodeskrypcją, to jeszcze przed spektaklem zapraszają właśnie chociażby naszych beneficjentów, żeby wejść na scenę, zobaczyć rekwizyty, poczuć te rekwizyty, no bo osoby niewidome nie widzą oczami, ale jak najbardziej widzą innymi zmysłami. Mhm. Poprzez dotyk, poprzez węch, smak, doświadczenia. Mhm. Tak, i po spektaklu jest jeszcze zawsze dyskusja na temat tego, co zadziałało, a co można było poprawić. Mhm.
1: Okej, a kto może pojawić się na tej konferencji, bo to też jest ważne, czy ja na przykład jako osoba, tak powiedzmy, będę przechodził obok urzędu i czy tak, jak to się mówi, z ulicy mogę też wejść na konferencję, czy jednak wcześniej obowiązują zapisy, lista miejsc ograniczona, jak to wygląda?
0: Prowadzimy zapisy, żeby zorientować się, na ile mniej więcej osób mamy się szykować. Sala też mieści do 110 osób bodajże, więc nie możemy przekroczyć, tak żeby każdemu było też komfortowo, nie możemy przekroczyć pewnej ilości osób, ale jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Wstęp jest otwarty, wstęp jest darmowy. Ta konferencja też ma być takim mostem pomiędzy różnymi środowiskami, środowiskiem osób z niepełnosprawnością, osób pełnosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. Mhm.
1: To tak na koniec jeszcze, jakbyś mogła podsumować, kiedy się widzimy, gdzie się widzimy i gdzie więcej informacji znajdziemy o waszej konferencji?
0: To tak, 31 maja, niedziela, zapraszamy na Jastębłonia na wielki piknik pasji do naszego stanowiska. 2 czerwca, to jest wtorek, od 11 zapraszamy na konferencję w Urzędzie Marszałkowskim przy Piłsudskiego 40. 3 czerwca również zapraszamy w to

Niedziela zapraszamy na Jastrzębonia na wielki piknik pasji do naszego stanowiska. 2 czerwiec, to jest wtorek, od 11 zapraszamy na konferencję w Urzędzie Marszałkowskim przy Piłsudskiego 40. 3 czerwca również zapraszamy w to

0: Wtedy będą już takie, to jest taki praktyczny dzień rehabilitacji, gdzie zapraszamy też inne fundacje, Zachodniopomorski Oddział NFZ-u, PFRON-u czy ZUS-u, też fundacja na przykład Możesz będzie OWID, Altix, wydawnictwo Trzecie Oko i wtedy pokazujemy praktyczne rozwiązania. Uczestnicy mogą podejść i zapytać o to, co ich nurtuje i zapoznać się też z nowoczesnymi technologiami. Mhm. A więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Fundacja Szansa, jak i również jest na Facebooku wydarzenie Rehab for the Blind Poland 2026. Wystarczy wpisać i na pewno się odnajdzie. Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: SK Szczecin.
1: Zmieniamy temat na kolejne wydarzenia. Będą to Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny oraz Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny Dutek. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
3: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka, a wraz ze mną tym razem Aneta Zierkę i Emilia Kujawa z ZUT-u. O czym rozmawiamy?
4: No, my zawsze mamy o czym rozmawiać, prawda, Emi?
3: No właśnie, mamy takie dwa duże tematy do ogarnięcia dzisiaj.
4: Ho, uruchomić Emilii, naszego rzecznika prasowego, to znajdzie, o, dwa nocy braknie.
3: No to zaczynamy od waszego ulubionego, który...
4: Tak.
3: Wybieracie.
4: Zacznijmy najpierw o Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym. Mhm. Mimo, że rekrutacja do tego programu już jubileuszowego, bo to jest 15. edycja, rozpocznie się 11 czerwca o godzinie 9. Przy czym informacja dla wszystkich, że konta użytkownika można już zakładać teraz. Wejdziecie Państwo na stronę Dutek, zakładacie konto, ale rekrutacja właściwa dopiero 11 czerwca. I no, będzie się działo.
3: No i te miejsca się rozejdą, nie jak świeże bułeczki.
5: Jest za każdym razem i chętnych, powiem, że to było duże zaskoczenie, jak wróciliśmy po przerwie, że chętnych było tak dużo, że naprawdę no, lista rezerwowa się tworzy za każdym razem.
4: Tak, ja dzisiaj jeszcze dostaję informacje właśnie od rodziców, którzy już widzą reklamy, że będzie rekrutacja i mówią, że mój syn już będzie trzeci raz na Dudku i mało tego, czy można dzieci do jednej grupy zapisać, bo ma siostrę z drugiej klasy, a on jest czwartej. Oczywiście tutaj wspominam, że można, z przyczyn logistycznych, ponieważ córka też chce chodzić. To słuchajcie, no ja naprawdę muszę załatwić ten dyplom inżyniera, bo po 3,5 roku normalnie trwają stacjonarne studia inżynierskie. Więc jak wykombinuję jeszcze jeden semestr, to normalnie musimy dyplomy dać inżyniera Dudka.
3: Ja myślę, że w ogóle musicie rozważyć opcję pieczątek takich stałego bywalca.
4: Dzieci by się ucieszyły, rodzice nie.
5: Dlatego, że my w tym momencie na każdym poziomie, że tak powiem, bycia dzieckiem, młodzieżą czy młodym człowiekiem, my mamy coś dla zaproponowania.
4: Tak.
3: No i co ciągnie tych wszystkich i młodych, i rodziców na Dudka?
4: Powiem tak. Jeżeli ktoś z sercem przygotowuje program, myśli o grupie docelowej, które w tym programie akurat są dzieci z klas od 2 do 8, robi to z sercem, dba o to, żeby program był świetny, żeby wykładowcy byli najfajniejsi na świecie, aby potem studenci mogli powiedzieć, tak, jest pani, pan w moim top 3 najlepszych wykładowców. Było, tak, robili rankingi. To naprawdę, jeżeli się przygotowuje program, to tylko największy problem mam ja. Jeżeli zapytacie dlaczego, to dlatego, żeby przebić kolejną edycję, tą, która była wcześniej.
5: To nie jest takie trudne, Anetko.
4: Tak?
5: Nawet ostatnio pytałam, czy w programie, w planie lekcji jest jeszcze miejsce na coś jeszcze. Anetka mówi, nie, zapomnij, może w następnej edycji. Tak jest ten plan wypełniony.
4: A, bo się zgłaszają wykładowcy, już mam kolejkę do następnych edycji. Ale wróćmy do tej 15, bo ona troszeczkę będzie inna, mhm. Bo jubileuszowa, bo będziemy troszeczkę z wojskiem, tak jak obiecałam ją organizować, a mianowicie wygląda to w ten sposób, że na inauguracji będzie stworzona specjalna strefa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Brzmi dumnie, ale też będzie i fajnie. Zaangażowały się w to jednostki wojskowe z województwa zachodniopomorskiego. Koordynuje te zadania ośrodek zamiejscowy w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego. I kochani, będziemy mieli na inauguracji tą specjalną strefę stworzoną i będzie ona dla studentów Dudka dostępna od godziny 9 do godziny 14 i będzie będzie dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Chyba będzie rosomak. Chyba. O, tak. Tak. No i będzie jak zwykle bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny program. Nie wiem, czy w skrócie,
3: no ja wiem, no właśnie ten program jest atrakcyjny dla dorosłych, a co dopiero w ogóle dla najmłodszych. No. Ja też bym poszła.
4: Ja już dzisiaj też kolejny raz już mówię, usłyszałam tą informację.

0: Czy rodzice mogą też chodzić na zajęcia?
1: No to co w tym roku?
0: No, kochani, będziemy tak. Będziemy sprawdzać, czy niedźwiedź naprawdę zna się na miodzie i jak rozpoznaje smaki oraz zapachy. Będziemy budować konstrukcję odporną na upadki, wstrząsy i siłę grawitacji. Będziemy tworzyć własny podwodny świat i będziemy rozpoczynać życie akwarysty. Będziemy się zastanawiać i odpowiadać na pytanie, czy robota można wytresować. Czy imię człowieka można zapisać w DNA? Dlaczego światłowody działają niemal jak magia? I co wspólnego mają z elektryzującymi się włosami? Czy interesuje was to?
2: Elektryzuje, tak, bo ja bym
1: bardzo
2: moje włosy.
0: Nie elektryzowały, to odwrotnie, tak? Będziemy też sprawdzać, jak kolory mają wpływ na emocje, koncentrację i samopoczucie. Czy matematyka, i to będzie hit, o tej matematyce. Tak, bo pan prorektor...
2: Pierwszym matematykiem województwa.
0: Tak, jest. I będzie prowadził jako prorektor właśnie zajęcia na Dudku, a temat nazywa się Matematyczna podróż na Marsa. Czyli w cudowny sposób będzie przygotowywał studentów Dudka do wystartowania na Marsa, ale tak jak już wspomnieliśmy, przy okazji trzeba będzie wykonać sporo obliczeń. Prawda? Więc to będzie ewenement.
2: Z profesorem Tylesińskim to każde zajęcia.
0: Każde. Każde.
2: Uczniowie i czy w szkołach średnich, czy w podstawówkach, każdy kontakt z profesorem to jest niezapomniana przygoda.
0: Czyli może odczarujemy tą matematykę wśród młodzieży i dzieci, tak? Będziemy też

0: Tak jak już wspomnieliśmy, przy okazji trzeba będzie wykonać sporo obliczeń. Prawda? Więc to będzie ewenement.
1: Z profesorem Tylesińskim to każde zajęcia.
0: Każde.
1: To jest
0: każde.
1: Uczniowie i czy w szkołach średnich, czy w podstawówkach, każdy kontakt z profesorem to jest niezapomniana przygoda.
0: Czyli może odczarujemy tą matematykę wśród młodzieży i dzieci, tak? Będziemy też.

0: Więc bardzo serdecznie zapraszamy na 15. jubileuszową edycję Dudka. Jak zwykle dzieci z klas drugich do ósmych. Rekrutacja już 11 czerwca od godziny 9. Konta zakładamy teraz, a zajęcia ruszamy, bo jeżeli mamy 12 września, mamy inaugurację, to 19 bodajże jest pierwsza sobota, aż zaczynamy już program. Harmonogram jest na stronie, można zobaczyć. Proszę pamiętać, kochani rodzice, że mamy 3 pasma zajęć, można sobie je dobrać, czy chodzimy na godzinę 9, czy tak na 10, czy na 11. Taka jest możliwość. Ale ja słyszałam, że dzieci, które miały problemy ze wstawaniem w sobotę, bardzo chętnie na Dudka wstawały. Tak mówili rodzice.
1: No pewnie. Jak na Dudka, to zawsze.
2: Tak. Jeszcze na chwilę się zatrzymam przy inauguracji, bo ona co roku też zaskakuje. I co jeszcze takiego będzie do tej inauguracji?
0: Oj, to się nazywa, to się raruk.
1: To niezwykły ptak, to raruk.
0: Raruk, czyli rodzaj sokoła.
2: Słyszałam, pamiętam.
0: I zawsze się zastanawiam, bo dzieci, studenci nasi, kiedy korzystają właśnie, potem jest spotkanie z tymi zwierzętami w holu wydziału, to słyszałam tylko takie informacje, jak był raruk. Tato, kup mi szyszkę, tato, kup mi raroga. Potem pojawiły się węże i różne inne obrzydliwe, nie obrzydliwe, bo ciekawe zwierzęta, patyczaki, pająki, to potem to kup mi węża boa, no mój Boże. No a w tej edycji w związku z tym, że będziemy chcieli to troszkę na wojskowo zrobić, zaskoczymy Was no właśnie tą militarnością, bo będzie wystawa, będzie ten bo kto co pokaże, będzie 12 Brygada Zmechanizowana, będzie Żandarmeria Wojskowa, będzie 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, więc kochani.
1: Ale czy Rosomak wjedzie do auli?
0: Do auli nie.
1: Elektrycznego.
0: Ale przed budynkiem jak najbardziej. Tam jest ogromny potencjał.
1: Bo to jest marzenie, myślę, chłopca w każdym wieku.
0: A moje też.
1: 2, 3, 5,
2: myślę, że dziewczynek też.
1: Wejść do Rosomaka w ogóle, do czołgu. To jest fascynacja niesamowita. Więc myślę, że jak tutaj będzie Rosomak na inaugurację.
0: Ja sama bym poprowadziła. To jest taka moc, jak się wejdzie w takiego olbrzyma. W ogóle też tira bym chciała poprowadzić.
1: Może nie, ale...
2: ale ja myślę, że ta inauguracja spodoba się również paniom, które przyjdą ze swoimi pociechami.
0: Za mundurem.
2: Za mundurem, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dla oka również też.
2: Wszyscy będą zadowoleni, oczywiście. No to podsumujmy sobie, jak wygląda...
1: Timeline.
2: Tak, właśnie, dokładnie zapisy na Dudka.
0: Jeszcze nie wiem, bo ja nie mogę powiedzieć, bo zapisy będą dopiero, tak jak powiedziałam, od 11 czerwca i wtedy będę widziała, jak szybko to znika. Kont mamy już sporo założonych na Dudku. Jest to o tyle trudne do przekazania mi wersji matematycznej, ile to jest kont, ponieważ rekrutacja, o czym za chwilę powiemy, jest połączona z drugim programem, który startuje troszkę wcześniej, rekrutacja 1 czerwca. A jest to Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny w Szczecinie przy ZUT.
2: I tego jeszcze nie było.
0: No i tego nie było. I słuchajcie, dzisiaj tak sobie pomyślałam, że jak się rozmawia z ludźmi, to ludzie przekazują swoje potrzeby i taka potrzeba nastąpiła. Pamiętam rozmowę z rodzicami, chyba na Wydziale Chemii, kiedy czekali na swoich studentów. Rodzice to powiedzieli, czy nie można by było czegoś zrobić jeszcze dla dzieci starszych, bo też takie mamy. No i powiedzieli, i mają. Jest Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny. Jest to forma uniwersytetu letniego, spędzenia wolnego czasu, program dla młodzieży szkół średnich z całej Polski. Dlaczego?
1: To jest ewenement chyba na skalę Polski, bo nie słyszałam, żeby jakikolwiek uniwersytet, jakakolwiek uczelnia wyższa zapraszała swoich studentów przyszłych, bo takich mamy nadzieję gościć u nas teraz w wakacje, do siebie na darmowe zajęcia tego typu. Zapraszamy z całej Polski.

0: Wydaje mi się, że może tak być, dlatego że Szczecin zawsze tak troszeczkę za daleko do nas. Do Warszawy najdalej, jak tylko może być prawie, że.
1: Tak, do Berlina mamy najbliżej.
0: Tak, do Berlina. Lotnisko nasze ulubione to jest Berlin.
1: Tak.
0: Przecież nie do Wrocławia daleko, do Gdańska daleko, do Warszawy daleko, więc może faktycznie. I tą zielonością, czy prowincjonalność to jest dobre słowo?
1: Chyba troszkę peryratywne. Bardziej bym powiedziała po wojażach,
0: W pozytywnym znaczeniu tego słowa. To znaczy, że tu mamy uroki dużego miasta i można zaznać życie
1: zielonego,
0: w mieście.
1: Wodnego.
0: Ale jednocześnie cichego, z fantastycznymi zakamarkami, w które można po prostu spacerować i zwiedzać. Mhm. Można iść i na imprezę, i na spacer.
1: No i tą ciekawostką, co jest w Szczecinie, kiedy rozmawiam z młodzieżą, to jest ten fakt, że my mamy tutaj góry, Mazury i morze w jednym.
0: I Gubałówkę.
1: No mówię, bo mamy góry, Gubałówkę z wyciągiem. Mamy Mazury, przecież piękne jezioro Donskie, tutaj marinę przy Woła Chrobrego. Mamy jeszcze teraz morze, no poprawię morze, no bo to wszyscy wiedzą, że Szczecin leży nad morzem.
2: Oczywiście.
1: I dla tych, którzy nie są pewni, mamy przygotowane nabrzeże tam na wyspie, tak? Gdzie jest wysypany piaskiem. Jak ktoś nie jest pewien, że jest nad morzem, może tam pójść, to zobaczy palmę.
2: Nawet egzotycznie jest.
1: Nawet jest egzotycznie, więc chcemy zaprosić młodzież z całej Polski do tego, żeby nas przetestowali. Żadna uczelnia tego nie robi, a ja jestem przekonana, widząc program, i zresztą Państwo zajrzyjcie sobie na stronę, który jest, nazwa strony jest skrótem MUTI, jak Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny, muti.zut.edu.pl. Zobaczcie program.
2: Trzymaj nas w niepewności.
1: Ale my się tam nie uczymy, my sprawdzamy. To znaczy chodzi o to, że dajemy się sprawdzić, dajemy się poznać, chcemy pokazać swoje laboratoria, chcemy pokazać zaplecze dydaktyczne, chcemy pokazać wydział, chcemy pokazać ludzi, dydaktyków, w których mamy bardzo fajne chemii.
0: Wszystkie te rzeczy, które pokazywaliśmy na Dudku, no była taka potrzeba ze strony dzieci starszych, młodzieży, przepraszam.
1: Młodzieży, no.
0: Czyli właściwie dorosłych, starszych dzieci, żeby też to zobaczyć. Tylko, że oni nie będą mieli takiego okresu czasu, jak mają te młodsze dzieci, pół roku. To jest kondensacja, jak dla młodego
1: 12 dni kalendarzowych, 9 dni pracujących, nazwijmy to. Reszta to jest czas w akademiku, życie studenckie. No ale przygotowaliśmy też atrakcje, bo chcielibyśmy, żeby poznali życie studenckie. A student, bycie na studiach to nie tylko nauka, to jest właśnie to życie studenckie.
0: Chyba nawet bardziej niż nauka. Czasami.
2: Myślę, że
0: nauka
2: też
0: jest.
1: Więc kochani, planujemy razem z Centrum Kultury Studenckiej Pinokio otrzęsiny prawdziwe dla nich. Planujemy inaugurację taka, jaka jest dla studentów, którzy przychodzą do nas na pierwszy rok studiów, czyli z gronostojami, z rektorami, z indeksami.
0: Trzech królów będzie.
1: Tak, przepraszam, musieliśmy powiedzieć, bo nie możemy zapomnieć na 13 edycji, jak schodzili panowie rektorzy po schodach, żeby
0: ubrani
1: zająć...
0: Ubrani w togi.
1: Tak, i w te
0: i
1: swoje...
0: trzech było panów rektorów.
1: I tak dziecko nagle na cały głos, trzej królowie idą.
2: Mamo, trzej królowie.
1: To nasz pan rektor omało ze schodów nie spadł ze śmiechu.
0: Tak. Królem został.
1: Królem został. Więc będzie inauguracja taka jak na studiach, na poważnie, będzie Gaudeamus, ale również będzie zakończenie. I tutaj będzie taka ciekawostka, że ono będzie inne niż normalnie na studiach, mianowicie planujemy integrację na cudownym naszym akademickim ośrodku jeździeckim, planujemy grilla, planujemy rozdać dyplomy, wierzymy w to, że kadra nauczycielska również przyjdzie się integrować, że władze przyjdą, no i będziemy się po prostu, no co, budować relacje, tak?
0: Proponujemy wizyty na tych wszystkich naszych 11 wydziałach, ale nie tylko, bo zajęcia będą również też w innych jednostkach. Proponujemy zajęcia na tyle skondensowane, żeby grupy mogły przyjść i każdy z wydziałów poznać od środka, każde z laboratoriów sobie sprawdzić, dotknąć, popróbować.
1: Zapytać się, jakie kierunki się tu studiuje, jakim się jest po tych zawodach. Słuchajcie, no bo tak trudno czasami jest rozpoznać karierę zawodową po kierunkach, które jest na przykład nazwane mechatroniką albo ichtiologią, albo nie wiem, inżynierią spawalnictwa. Co można po prostu robić po tych zawodach?
0: Nawet logistyka.
1: Nawet logistyka.
0: Dla młodego człowieka nie zawsze jest jasne, jaka jest praca.
1: I co się robi? Ile się zarabia?
0: Dzień otwarty u nas zazwyczaj to jest jeden lub dwa dni, które organizujemy w marcu. To jest jeden dzień, a naszych wydziałów jest 11. I to nie jest czas, kiedy można, młody człowiek jest w stanie wszystkie te wydziały naraz zwiedzić i też osób jest tak dużo, tam się tyle dzieje, że no, w tej chwili będzie okazja przez te skondensowanych 10 dni naprawdę sprawdzić dogłębnie, tak jak Anetka tutaj w haśle podaje, powiedz sprawdzam,
1: tak.
0: Wejść na każdy z wydziałów, do każdego z zakamarków i dopytać sobie nawet indywidualnie.
1: I zobacz, zobaczyć, jak jest po prostu.

0: prostu, no bo nie ma lepszej możliwości sprawdzenia, kim można zostać, kiedy się to samemu sprawdza, tak? Mhm. No i co jeszcze jest ciekawego w tym programie? No trzeba powiedzieć, że ci młodzi kandydaci, którzy przyjdą na Mutiego, przyjadą spoza Szczecina, może nawet z samego Szczecina. Mamy też taki punkt, że mogą się spotkać i nasz kolega z działu promocji, Marcin Gregorczyk, go prowadzi jako licencjowany przewodnik po Szczecinie, po najciekawszych miejscach naszego pięknego miasta. No i też ważna rzecz, będzie spotkanie w Akademickim Inkubatorze Kariery, gdzie pokażemy, jak dba uczelnia o to, aby studenci prężnie weszli w rynek zawodowy, jak im pomagamy, co możemy przygotować, w czym możemy pomóc, bo to jest i CV, i szkolenia, i nawet mogą pomagać w założeniu pierwszej firmy, tak? A najważniejsze jest to, że każdy uczestnik Mutiego będzie przez naszego doradcę zawodowego przetestowany i będzie miał taką informację o tym, bo to będzie test kompetencji zawodowych, kim najlepiej byłoby, żeby był. Mhm. I kiedy pani redaktor zapyta mnie, a co by było, gdyby ktoś przyszedł i powiedział nie zut. No, nam będzie przykro, ale...
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Nie ma takiej możliwości, ale jeżeli by tak było, to dla uczestnika i tak jest dobra wiadomość, bo on już wie, bo sprawdził, ale sprawdził, dał sobie szansę na to, żeby sprawdzić, jak wyglądają kierunki. Na to liczymy i liczymy na to, że jednak zostaną z nami, tak? Więc program jest niesamowicie, niesamowicie ciekawy.
2: Rekrutacja jeszcze nie wystartowała,
0: ale jest
2: bo
0: wcześniej.
2: Dopiero 1 czerwca, a moje dziecko, które w wieku takim właśnie uczniem technikum jest, wraca wczoraj ze szkoły i ja mówię, jak to jest możliwe, że my przyciągniemy taką tą dzisiejszą młodzież, telefony, komputery, żeby
0: wakacje
2: ruszyły się w
0: wakacje
2: i w trybie półkolonijnym, nazwijmy to, przyszły dowiadywać się na uniwersytecie, jak wygląda szkoła, umówmy się. A mój syn wraca wczoraj ze szkoły i mówi, mamo, kolega mi powiedział, że usłyszał, że jest Muti, jak tam się można zapisać,
0: ojej,
2: bo ja bym chciał.
0: I dopiero teraz 16 mi Emilia lat. O tym mówi, przecież to jest radość dla
2: organizatora. A to nie jest wzorowy uczeń, który się nie może doczekać, kiedy pójdzie na studia, bynajmniej, a jest zainteresowany, także gdzieś ta informacja już dotarła.
3: No ja myślę, że w ogóle tak ten program jest na tyle ciekawy, że przyciągniecie po prostu naprawdę różnych uczniów.
0: Bardzo byśmy chcieli.
3: Różne typy osobowości. No i też stawiacie na tą praktyczność. A jednak, no, takie mamy czasy. Chcemy konkretów.
2: Dotknąć.
0: No i to może przytoczę parę tematów, bo będzie tak na przykład na Wydziale Architektury będzie miasto marzeń, jak zaprojektować idealne miejsce do życia. Będzie biotechnologia od środka, czyli żeby się poczuli jak studenci biotechnologii. Był sobie budynek na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska. Jak zostać lekarzem budynków? Bardzo kontrowersyjne pytanie na Wydziale Ekonomicznym, po co ci ekonomia? A zobaczą, jak
2: pieniądze.
0: Działa świat. Będą roboty, światłowody i dźwięki pod kontrolą. Będą technologie na pełnych obrotach, od toru wyścigowego do sztucznej inteligencji, to już na Wydziale Informatyki. Tam jest świetna atrakcja przygotowana przez Wydział Informatyki. Nie wiem, czy Emil, wiesz?
2: Czy ten fotel tam z...
0: To
2: ja to nazywam jako niegracz. To dla mnie to jest fotel, ekran wielkie, po prostu jak w kinie i się jeździ samochodem.
0: Tam będzie symulator takiego
2: to jest to.
0: Pojazdu wyścigowego. Będzie challenge robiony. Tam już Ewa przygotowała atrakcję. No co będzie jeszcze? Wiem, że też na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ogromna grupa zaangażowanych
2: tam
0: osób. Bardzo im dziękuję.
2: Takie.
0: Będą oprowadzani z naszą gwiazdą, czyli z psem Wimusiem po różnych naszych właśnie laboratoriach, żeby zobaczyć. Tam mamy bardzo dużo kierunków. Ja sama naprawdę do końca nie wiem, jak wygląda ścieżka kariery, bo już o kierunkach trochę wiem, ale przydałoby mi się jeszcze troszeczkę poduczyć, tak? Na Wydziale o Żywności i Rybactwa podzielimy. To jest jeden wydział, ale jak gdyby dwie różne części, bo to jest część żywieniowa, czyli żywność pod lupą, od bakterii do innowacyjnych produktów.
2: To moje ulubione są te.
0: Tak, ale też woda pod lupą, tajemnice ryb, jezior i nowoczesnej akwakultury. Bo przypomnijmy, tutaj jest ten program EduFish, gdzie kandydaci na ten kierunek są wsparci, objęci wsparciem finansowym przez ministerstwo.
2: Mówiąc w skrócie, dostają stypendium, jak studiują przez cały okres trwania nauki. Do tego nie muszą finansować sobie, bo studenci tego kierunku potrzebują takiej specjalnej ochronnej odzieży, ponieważ zanurzają się w tych wodach równych, rzecznych.
0: Odzież do badań terenowych i laptopa jeszcze otrzymują, więc teraz nic tylko studiować. No i mamy jeszcze właśnie ten akademicki inkubator kariery, gdzie będziemy sprawdzać,

0: mocne strony, będziemy tworzyć im plan, pokazywać, jak może wyglądać start w życie. Będzie biuro wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Gdzie będą mogli, to już taka ciekawostka, poczuć pewne rzeczy, które czują inni ludzie, a im pewnie, daj Boże, nigdy to nie będzie, nie będą mieli możliwości doświadczać. To jest bardzo ciekawe. Ja już opowiadałam kiedyś, że jak założyłam okulary z pewną wadą na swoje oczy, to się zastanawiam, jak ludzie są w stanie funkcjonować, a funkcjonują.
1: Jak mają wadę na przykład wzroku i muszą okulary nosić.
0: Takie większe czasami, tak? Bo to są te wady dotyczące jaskry, czy jak jest pole widzenia. Naprawdę pozwala to poznać bardziej człowieka. No i też chciałam podziękować Bogilatce Głównej ZUT, która bardzo też ciekawy temat przygotowała o tym, że chcieliby, aby poznali Bibliotekę Główną naszej uczelni, jaką jeszcze nikt nie zna. I będą się działy fajne rzeczy, będą zdradzać tajemnice, będą otwierać zasoby, których nie otwierają zazwyczaj normalnie na co dzień.
1: Więc fajne księgi podziemne.
0: Tak.
1: Niewidziane od lat 10, 50.
0: Wow. No i też będzie taki pierwiastek sportowy, bo gdzieś w połowie trwania
1: musi być WF na studium.
0: Tak, studium wychowania fizycznego i sportu będzie przygotuje. To jest, my na dużych studiach nazywamy to turniej wydziałów, a tutaj będzie musiało się nazywać turniej grup, gdzie będą przygotowane fajne wyzwania sportowe, takie jak sztafeta wiosielarska, jak slalom z goglami, czy szalony sznur, celuj w 50. To nie chodzi o osoby, co? Bo
1: na szczęście chyba nie.
0: Podlegała. Wyginaj śmiało ciało, hula hop, rzut. Wiecie, że hula hopem jest ciężko machać? Żeby to zrobić
1: wiemy,
0: dłużej?
1: Wiemy, ale potrafimy.
0: A ja niestety nie chcę się to trzymać mnie, naprawdę. Może trzeba mocniej bujać.
1: Dużo trenować.
0: Będą rzuty do kosza, będą snajperzy, murawy, będą drążkowe wyzwania mocy, ping-pong bez spiny i mistrzowie odbicia. Więc naprawdę będzie to atrakcyjny program. No i ciekawostką jeszcze będzie kolejny element, bo nie wiem, czy wy miałyście takie doświadczenia, ale kiedy licealistka czy absolwent technikum jedzie na studia, to jakże jest zdziwiony, kiedy się okazuje, że on nie ma zajęć w jednym budynku.
2: Też miałam to zdziwienie.
0: Że trzeba tak, na WF pójść na jedno miejsce, do biblioteki na drugie miejsce, na zajęcia o temacie danym do jednej katedry zlokalizowanej w innym miejscu i tak człowiek chodził. Więc nasi studenci będą mieli troszkę taki challenge też po Szczecinie, bo mają w jednym dniu dwa zajęcia. Na dwóch wydziałach.
2: Gra terenowa.
0: No troszkę tak. I się zastanawiam, czy oni się nie pogubią, bo wychodząc na przykład, jak plan pierwszy jest, o ile pamiętam, Wydział Architektury i Wydział Informatyki, to nie jest jeszcze takie trudne, bo oni są na jednym kampusie. Ale jest jeden taki właśnie moment, gdzie mam nadzieję, że się nie pogubią, kiedy będą musieli z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa z ulicy Kazimierza Królewicza 4 przejechać do Biblioteki Głównej to na Półsłońcu 140. A nie jest to połączenie jednego pojazdu. Mam nadzieję, że
2: Że sobie poradzą.
1: Myślę, że też Google Maps jak
0: dojadę, jak dojadę, prawda? Także chciałabym już tylko wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Mamy partnera bardzo ważnego dla nas, to jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, czyli organizator od 20 lat konkursu Explory. Bardzo za to serdecznie dziękujemy, bo oni właśnie są zawsze tam, kiedy szuka się innowacji, kiedy się kreuje właśnie, rozbudza pasje naukowe i oni to robią poprzez swoje konkursy naukowe Explory. Wysłali ostatnio nawet na ISF do Stanów delegację, która została wyłoniona na finale. I słuchajcie, nie wiem, czy śledziliście, ale mamy trzecie albo czwarte miejsce w Stanach, jako Polska. Więc ja wierzę, że właśnie takie działania jak Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny czy Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny to są właśnie takie momenty, kiedy może nastąpić taki zapał do nauki. Jak myślisz?
1: Mam nadzieję, że to się zapali właśnie w kierunku ZUT-u i że to będzie już miłość pierwsza do nauki na poziomie wyższym i że zaowocuje tutaj przyjściem właśnie za rok, dwa, trzy.
2: Ja się tylko tak zastanawiam, bo mówiłaś, że Muti tak jakby młodzież ci podpowiedziało, że...
0: Nie, młodzież, to robili rodzice. To byli na początku rodzice.
2: Ale że oni też chcą czegoś takiego. Ja jestem ciekawa, kiedy zrobisz wersję dla dorosłych, bo ja czekam.
0: Zdziwicie się państwo. Jak tylko ogarnę...
1: Za rok? Daj

0: rok, Anette. Tak, chodzi tylko o moce przerobowe, bo w sumie to pomysł w głowie i w komputerze w sumie już jest. Nawet powiem, że to będzie taki program dla dorosłych, program zajęć inżynierskich i ja wierzę, że takie tematy tam wcisnę, proszę Państwa, typu sommelierstwo, typu technologia produkcji wina, typu cyberbezpieczeństwo, typu na elektrycznym znajdziemy świetne tematy.
1: Na pewno, naprawdę. A na ekonomii na pewno każdy.
0: Jak oszczędzać, jak chce żyć,
1: jak oszczędzać,
0: tak, jak, oszczędzać jak inwestować. Naprawdę zrobię, żeby tylko zechcieli Państwo przyjść, to ja naprawdę dla Państwa mogę przygotować programy, bo potencjał w zachodniopomorskim, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jest ogromny. Mamy mnóstwo cudownych kierunków ludzi i ludzi, którzy mają pasję.
2: No u was w ogóle bardzo dużo się dzieje, bo patrząc nawet na wasze osiągnięcia czy wynalazki waszych studentów, to jest naprawdę...
0: O wynalazkach wie Emilia najwięcej.
1: Dzieje się, bo jakby kontakt z naszym uniwersytetem i nie tylko z wykładowcami, ale też z tym miejscem, które powoduje, że można w tylu dziedzinach się rozwijać, w takie zakamarki laboratoriów zajrzeć, to pobudza bardzo wyobraźnię i zachęca do działań.
0: A mnie przypomina się, Emilia, twój wywiad, twój osobisty wywiad, gdzie on był?
1: Nie wspominamy tutaj nazwy i
0: nie, ale gdzieś był.
1: Absolutnie.
0: I chodzi o to, że ona powiedziała tam takie zdanie, które uważam, że powinno być codzienne każdemu przypominane, że ona każdego dnia uczy się czegoś nowego na tej uczelni, że ją fascynują te rzeczy i że jest tyle do odkrycia, że praca dla niej tutaj jest fascynująca.
1: Tak, to było rok ponad temu i nadal tak jest i myślę, że to się długo nie skończy.
2: No i oby się nie kończyło. Dziękuję. Tak było. I pięknie dziękuję.
0: Również
2: za,
0: dziękujemy.
2: Za tyle, taką dawkę wiedzy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny i na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny w Szczecinie. Obydwa wydarzenia objął patronatem pan prezydent.
3: SK Szczecin.
4: Już na sam koniec zmieniamy temat, a będzie to Pilates i pole dance. Zapraszam was na rozmowę również Oliwii Rudnickiej.
2: Rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem porozmawiamy o sporcie, który w ostatnim czasie nabiera na popularności. Ze mną w studiu jest Weronika Hera. Cześć.
5: Cześć.
2: Jakbyś mogła powiedzieć, czym ty się w ogóle zajmujesz?
5: Ojej, wszystkim i niczym chyba w tym momencie. Na ten moment kończę swoją karierę pole dance'ową i znalazłam swoją nową ścieżkę w życiu. Jest nią Pilates. Myślałam, że to będzie taki na moment, na chwilę, a wkręciłam się w to na maksa i już sobie tak naprawdę nie wyobrażam robić nic innego.
2: No właśnie, skąd ten w ogóle hype na Pilates w ostatnim czasie?
5: Skąd hype ogólnie na Pilates? Nie mam pojęcia. Gdzieś tam Pilates w moim życiu już pojawił się dużo wcześniej, jak zaczynałam swoją przygodę z pole dance'em i w zasadzie chciałam to już zacząć sobie robić kursy i tak dalej parę lat temu, tylko że byłam tak pochłonięta pole dance'em, zawodami, trenowaniem, tym wszystkim, że nie było po prostu na to nigdy przestrzeni, a teraz jest na to właśnie, tak jak powiedziałaś, mega hype. Nie wiem, może przez Kardashianki, przez celebrytów, że to ćwiczą. No i na pewno ma to super wpływ na nasze ciało. Taki, który po prostu kiedyś aż o tym tak nie mówiło, a jednak te mięśnie głębokie ciała odpowiadają za bardzo dużo rzeczy i są super, wspierają nasze jakby... nasze rozwój też w innym sporcie. Ja jak zaczęłam trenować Pilates, to przy treningach pole dance'owych sprogresowałam na maksa.
2: Naprawdę? Kardashianki rozpoczęły tą modę? Bo ja myślałam, że to bardziej, że wiesz, że tak holistycznie podchodzimy do swojego ciała, wszystko naturalnie i tak dalej.
5: I jakby tak chyba spojrzeć na to pod względem social mediów, no to wydaje mi się, że one miały tam na to taki wpływ dosyć duży w rozpowszechnieniu tego, wydaje mi się. Znaczy z tego, co mi się wydaje. Ja gdzieś tam, może nie od Kardashianek, którą znam, bo się nie interesuję tym za bardzo, ale jeżeli chodzi o taki... no gdzieś tam ten Pilates w ogóle był znany tak wobec. Bardziej mi się kojarzył zawsze z siłownią, że na siłowni na macie się ćwiczyło, a gdzieś tam w social mediach te reformery, może dlatego, że wyglądają trochę jak maszyny tortur i robią takie po prostu wrażenie, że gdzieś tam ja jak zaczęłam ćwiczyć na tym reformerze, to zaczęły mi pracować mięśnie ciała, które nigdy w życiu ich nie czułam, mimo że już od lat gdzieś tam trenowałam pole dance, który jest dosyć bardzo wymagającym i obciążającym sportem.
2: Skoro maszyny

0: Tortur, to co cię skłoniło w ogóle?
1: Chyba na pewno trochę mnie jakby, nie będę tutaj ściemniać i gdzieś tam ten hype mnie też pchnął w to, że w ogóle że się zainteresowałam tym i zobaczyłam to i pooglądałam, popatrzyłam i tak dalej i zainteresowało mnie to. Co się w ogóle okazało? Ciocia mojego chłopaka od 25 albo więcej lat praktykuje pilates i ona już na tych reformarach naprawdę te 15-20 lat temu trenowała i gdzieś tam tak mnie trochę podejrzewam, że nakierowała, gdzie mam zrobić pierwszy kurs, co i jak.
0: Jezu, robiła to zanim było to modne.
1: Robiła to zanim to było modne.
0: Kurde, ale to w takim razie jakbyś mogła powiedzieć tym, którzy szczególnie nie wiedzą właśnie o co chodzi z pilatesem, jak to się odbywa, czy to jest taka joga, czy to jest właśnie coś bardziej na siłce.
1: Pilates. Pilates to jest w ogóle nazwa od nazwiska, od Józefa Pilatesa, który wymyślił tą metodę. I jakby to najprościej powiedzieć, jest to po prostu zbiór z różnych dziedzin. To nie jest tak, że on wymyślił coś nagle nadzwyczaj, nad wyraz nowego. On po prostu zebrał wszystko, co najlepsze z różnych dziedzin sportu, z baletu, z jogi, z gimnastyki i tak dalej. Połączył to w całość, no i stworzył aż i tylko coś takiego wyjątkowego. No na pewno no, te maszyny, tak? To było coś takiego nowego w tamtych czasach, bo to już z ponad 100 lat temu jest to metoda, która była wymyślona, więc też to nie jest coś, co nagle ktoś teraz stworzył, wymyślił. Także na ten tak to wygląda. Jeszcze miałam powiedzieć na czym właśnie w zasadzie powiedziałam ci skąd się metoda wzięła i od czego. Skupiamy się na mięśniach głębokich ciała, które są core, czyli naszym jakby to co jest wewnątrz nas i to co jakby skupia nasze ciało i wszystko się opiera na mięśniach głębokich, tak? Czyli na przeponie, prawidłowy oddech. Jak prawidłowo oddychamy przeponowo, czyli no to nasze ciało wtedy jest bardziej dotlenione, dotleniamy te mięśnie, wzmacniamy, pracujemy na najszerszym grzbietu i tak dalej. Jakby pracujemy nad mięśniami, którymi często nie aktywujemy po prostu przy innych ćwiczeniach. Tak już nie chcę się za dużo rozwodzić i mięśni nazywać.
0: Czy pilates to tylko to, co robimy na tych maszynach, czy to jeszcze może być bez maszyn?
1: Nie, no oczywiście może być bez maszyn. Jak mamy background na macie, to już później żadne ćwiczenia dla nas na maszynach nie powinny stanowić problemu. Tak mi się wydaje.
0: A jest jakaś różnica w odbiorze? W sensie, jak odbiera to nasze ciało? Mm-hmm. Że coś jest dla niego lepsze, coś gorsze?
1: Na pewno na macie bardziej pracujemy bardziej ciężarem własnego ciała. Tam jednak na maszynie, na reformerze, czy Cadillacu, czy każdej innej, każdym innym urządzeniu, bo jakby to nie jest tylko reformer, pilates i mata. Pracujemy tam bardziej, tam mamy strapy, mamy linki, które jakby wspomagają, mamy sprężyny, które dodają nam obciążenia, ciężaru, czasem wspomagają nas.

0: w ogóle moja głowa to wybucha.
1: To jest masa wiedzy pewnie.
0: Masa wiedzy, ogrom wiedzy. Ale to jest taka super wiedza, taka, no dla mnie to jest game changer po prostu.
1: Ale z pewnością jest ci łatwiej, no bo jesteś w sumie wciąż pole dancerką.
0: Tylko i aż, ale z drugiej strony na pewno jest mi trochę łatwiej, bo ja mam świadomość ciała jakąś tam, ale jeżeli chodzi o pilates, no to w ogóle każdego rozkłada na łopatki.
1: Naprawdę? Czyli jak są tacy miłośnicy siłowni, to oni właśnie powinni iść na ten pilates na maszynach?
0: No totalnie, to jest zupełnie inny ruch ciała. Ja też na siłownię chodziłam i to zupełnie inaczej ciało pracuje. To są takie szczegóły, minimalne takie ułożenie ciała, które zmienia po prostu wszystko. No bo każdy może pójść sobie na pilates, pomachać nogą, ręką i tak dalej, pojeździć na tym wózku, na tych sprężynach, ale jeżeli ustawimy prawidłowo ciało, tak jak nakazuje metoda pilatesa, no to wtedy czujemy naprawdę, że te ćwiczenia coś dają. Bo tak jak pewnie się położysz na macie, pomachasz sobie tą nóżką, no okej, zmęczysz się, ale nie będą ci pracować mięśnie głębokie, tylko będziesz aktywować na przykład mięśnie czworogłowe albo dwugłowe, czy tam pośladka, i to nie będzie miało takiego wpływu na właśnie na to, na czym chcemy się skupić, czyli na tych mięśniach core, tych głębokich.
1: Mhm. A masz jakąś radę dla tych pań, które nas słuchają i nie wiedzą, jak zacząć?
0: Myślę, że trzeba po prostu spróbować. To jest chyba taki największy problem dla w ogóle moich kursantek, które przychodzą, że najbardziej się stresują przyjść, przełamać. I trzeba znaleźć swojego odpowiedniego instruktora. No, trzeba spróbować przyjść, zobaczyć, poszukać tego. Nie ma na to złotej rady. Trzeba się po prostu przełamać, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że jest tyle fajnych dziewczyn, zwłaszcza teraz w tych czasach, jest taka świadomość w ogóle pracy z człowiekiem, ruchu i tak dalej, że naprawdę można... Jest też dużo fajnych miejsc w Szczecinie, w których można po prostu się poczuć dobrze, bo to chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tym miejscu.
1: A co z tym tłumaczeniem, że jestem za gruba, jestem za stara, że... A zrobię tylko z siebie pośmiewisko?
0: Nie cierpię tego, bo to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to. To tak jak dziewczyny przychodzą, nie chcą przyjść na pole, mówią, no wiesz, muszę pójść na siłownię, bo muszę wzmocnić ręce, bo mam takie słabe ręce. A ja mówię, no bo ja to jak przyszłam na pole dance, to od razu miałam wielkie karabiny i w ogóle wszystko mi tak łatwo wychodziło. Nie, to jest też ciężka praca, na pewno motywacja, jakaś tam dyscyplina też w sobie, ale to każdy, wszystkie mamy różne ciała, tak? To jest taki temat bardzo kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Ja chcę po prostu, żeby każda dziewczyna się dobrze czuła u mnie na zajęciach i to te zajęcia nie mają być po to, żeby ona wyciskała jak najwięcej i zrobiła jak najwięcej. Ona ma się po prostu czuć dobrze na moich zajęciach. Ja się na tym skupiam, żeby była po prostu miła atmosfera.
1: Tyle. Czyli wystarczy po prostu przyjść.
0: Wystarczy po prostu przyjść.
1: I co... I to nie jest w sumie tak, że nie wiem, ktoś jest wytykany, ktoś może poczuć się gorzej, być zazdrosny, wiesz o co chodzi, że tak, że to jest ta nasza głupia kobieca podświadomość, że my zaraz piszemy te najgorsze scenariusze.
0: Tak jest. Ja też kiedyś zaczynałam i też się tak czułam. Czułam na przykład z pole dance'em było tak, że jednak tam dosyć dużo ciała odkrywamy. Ja zaczęłam to, no tak młoda dziewczyna, miałam 19-18 lat, jak ja zaczęłam trenować pole dance. I jednak gdzieś tam przy tych dziewczynach, bo inaczej jednak jak jesteś na tej plaży i tak dalej, to ten komfort jest jakoś tak w tej naszej głowie jest inaczej. A tutaj musisz ubrać jakieś gadki, powiedzmy stroju kąpielowego chociażby, rozebrać trochę więcej, pokazać swojego ciała i to jest takie krępujące dla ciebie, a tu nagle no nie masz wyjścia, bo inaczej się nie będziesz trzymać na tej róże. No ja wiem, że to jest trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, ale podstawa to jest naprawdę trener. I jeżeli nawet są jakieś osoby, które się nieprzyjemnie zachowują na zajęciach, no to od tego jest trener, trochę jak w szkole. Jak ktoś się nieładnie zachowuje, no to trzeba po prostu takie rzeczy no nie pozwalać na to, tak? To ma być bezpieczna przestrzeń dla takiej osoby.
1: Czyli nie trzeba się niczego bać.
0: Nie, absolutnie. Uważam, że gdziekolwiek już później poszłam, już nawet mimo, że gdzieś tam pracuję w tej branży od jakichś 8 lat i tak dalej, to dla mnie nawet iść do nowego miejsca, czy nawet pojechać na kursy, też jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Więc trzeba po prostu no tak spróbować, przełamać się. Chociaż pójść na te inne zajęcia próbne i zawsze można zrezygnować.

0: Jak powiedziałaś wcześniej o tym odkrywaniu tego ciała, to mi się od razu skojarzyło z tym memem, że kiedy przychodzisz na te pierwsze zajęcia, jesteś cała pozasłaniana, masz po prostu tonę ubrań na sobie, a później jak już czujesz się komfortowo na tej salce, to już po prostu ci jest obojętnie, czy ktoś patrzy na to, że odkryłaś brzuch, odkryłaś nogi, wystaje ci pośladek, czy cokolwiek takiego.
1: Dokładnie. Ja za to, szczerze mówiąc, pokochałam pole dance, bo gdzieś tam nie będę ukrywać, że przed pole dance'em z aktywnościami fizycznymi nie miałam wiele wspólnego. Tańczyłam w dzieciństwie, to tak, więc gdzieś tam to takie poczucie, świadomość ciała była. Ale za co kocham pole dance, myślę, że dużo dziewczyn potwierdzi to, że daje nam takiej pewności siebie, nadaje. Że często to są fajne dziewczyny, które właśnie się robią grupy, społeczność taka, która po prostu się nawzajem wspiera zwyczajnie w świecie i naprawdę nadaje takiej pewności siebie. Nie właśnie przestajesz się wstydzić tego swojego pośladka, że coś ci wystaje, pokażesz coś i tak dalej. Po prostu czujesz się dobrze, zaczynasz udostępniać filmiki na Instagramie. Uważam, że to jest w ogóle super. Takie przełamanie właśnie, nawet jeżeli ktoś ma problemy z pewnością siebie, przyjdzie na te zajęcia, to właśnie to naprawi się, wkręci, to zmienia bardzo dużo w twoim życiu. W moim bardzo zmieniło. Ja to mówię, że pole dance to w ogóle całe moje życie zmienił. Także się śmieję właśnie. Taniec na rurze zmienił moje całe życie.
0: Czyli zamiast teraz ścinać włosy, idziemy na rurkę.
1: Tak, ale ścinać włosy też można. Ja to robię na zmianę. Chodzę na rurkę i ścinam włosy. Wiecznie coś kombinuję, także można to fajnie połączyć.
0: Mówimy dużo o kobietach, ale czy faceci też przychodzą na pilates, pole dance? No na siłownię chodzą, ale...
1: Tak, pole dance. No jednak pole dance wiadomo, jak jest stereotypowo, gdzie tak naprawdę ja to mówię, żeby czasem tak nadać powagi temu. Jest akrobatyka na drążku pionowym i każdy jest, no tak, no rzeczywiście, to zupełnie inaczej już brzmi. Jeżeli chodzi o facetów, jest niewielu ich, paru znam. Faceci mają tyle łatwość w pole dance, jednak mają już naturalnie więcej trochę siły. Więc te rzeczy im dużo łatwiej przychodzą niż nam dziewczynom. Może nie pod względem rozciągnięcia, ale siłowych rzeczy, no niestety tak jest. Więc jak już są pole dancerzy tacy naprawdę popularni na całym świecie, no to trzaskają takie rzeczy, że to no niesamowicie się to ogląda. No to jest to taki stereotypowo kobiecy sport dość, tak? Gdzieś tam faceci się chyba wstydzą tej rury. Chociaż czasem jak mamy zajęcia, na przykład są walentynki jakieś dla par, no to dziewczyny zaciągają tych swoich chłopaków i o dziwo przychodzą z nimi i się w ogóle fantastycznie bawią. Później dziewczyny mi zdjęcia pokazują. No to jest w ogóle... Oni mają większy fan, a w ogóle jeszcze jak im wyjdzie coś lepiej niż tym dziewczynom, które chodzą regularnie na ten pole dance, to w ogóle są zachwyceni. Także uważam, że pole dance jest dla każdego. Teraz jest w ogóle też taki trend, jeżeli chodzi o pilates na Instagramie, na TikToku, że są organizowane na przykład zajęcia dla jakichś piłkarzy. Taka przychodzi ekipa piłkarzy i oni, no wiadomo, mają albo właśnie takich chłopaków z siłowni, no to jakby oni mają tą siłę, są umięśnieni, zbudowane, mają fajnie rozbudowane ciała i przyjdą ci na ten pilates i tam, wiesz, jest taki pilates shaking, czyli te nogi ci tak po prostu drżą, a to jest ruch dosłownie na 3 centymetry, tylko odsuwasz nogę z wózka i oni tam po prostu zdychają na tych zajęciach, co też się fajnie ogląda, bo to się wydaje, a pilates jest taki babski, to co to jest, taki ćwiczenia spokojne, a to się okazuje, że to, no, takie spokojne ćwiczenia mogą ci dać dużo większy wycisk niż wyciskanie na siłowni, także panów też zapraszam serdecznie.
0: Czyli warto skorzystać, ale w ogóle co do tego pole dance'u, to w sumie facetom jest lepiej, jak słyszą kalistenika, to wtedy wtedy czują się męsko, że tak, wiesz o co chodzi, że to już nie jest taniec na rurce, tylko to są po prostu aktywność mięśni tych wszystkich.
1: Dokładnie.
0: I tak dalej.
1: To się niewiele różni, tyle że no na kalistenice, ale też jak są te siłownie takie outdoorowe czy coś, to często chłopaki robią jakieś flagi. Zawsze jak ktoś pyta się ciebie, czy ćwiczysz, jak poćwiczysz pole dance, a potrafisz flagę.
0: A potrafisz?
1: Nie, flagi nie potrafię.
0: A pół flagę?
1: Pół flagę taką potrafię.
0: No to już jest połowa sukcesu.
1: Chociaż teraz nie wiem, bo już tak nie ćwiczę pole dance'u. Uciekam bardziej w pilates, więc chociaż te mięśnie głębokie pewnie trzymają jeszcze tam jakiś poziom.
0: Dużo, że jest pamięć mięśniowa.
1: Tak, więc się też bardzo szybko, jak nawet się ma jakąś przerwę,

0: I właśnie a propos tego, jak dziewczyny często nie wiedzą, czy wrócić, bo już nie mają siły i znowu przechodzi te etapy i tak dalej, no to ja mówię, Boże, jest ta pamięć myśleniowa, szybciej się tego wszystkiego nauczysz z powrotem, niż jakbyś od nowa musiała zaczynać to wszystko.
1: No, u mnie to jest po prostu z autopsji, bo ja nie wiedziałam, że naprawdę ta pamięć mięśniowa tak idealnie działa, bo też się bałam, że będę musiała zacząć od zera po przerwie, a tu się okazuje, że nie jest tak źle.
0: Nie, jak przyszedłeś do mnie na zajęcia, to ty się tam nudziłaś na tej grupie, bo po prostu to są rzeczy, ruchy, które już znasz i po prostu kwestia, no na nowo trochę zbudowania tej siły, no nie? Mhm. Więc dla ciebie to powinna się od razu przyjść do innej grupy.
1: No i super, ale w ogóle co chciałam jeszcze powiedzieć, że społeczność pole dancerek to jest taka fantastyczna grupa, że ja mam wrażenie, że każda pole dancerka jest po prostu taką pozytywną osobą, że tutaj to są trochę friki, bo tego nie można ukrywać, bo właśnie gdzieś tam pełno udostępniają swoich filmików, gdzieś tam są zajarane na tym punkcie, co zrobiły, czego jeszcze nie mogą dokończyć, że nad czym ćwiczą i to jest po prostu niesamowite moim zdaniem.
0: Wydaje mi się, że pole dance ma to do siebie, że przeważnie dorosłe dziewczyny zaczynają to ćwiczyć, czyli to nie są nas, no od dziecka też można, są grupy dla dzieciaków, ale przeważnie to są dziewczyny, które w wieku gdzieś tam, no już w takim dorosłym wieku, 20 lat zaczynają coś tam dodatkowo robić. Na pewno już są, mają świadomość jakby takie kontakty te międzyludzkie są trochę inne niż jak się było młodym, tak? Gdzieś tam nie ma się już, ma się większą świadomość właśnie swojego ciała na tyle taką, że nie masz tych takich też może kompleksów, trochę idziesz bardziej dla siebie niż bo rodzice ci kazali i często wydaje mi się, że tak po prostu też dużo łatwiej dorosłym ludziom po prostu jest nawiązywać też kontakty. Ale tak, no nie wiem, to ma coś w sobie takiego magicznego chyba ten pole dance, że wiesz, że przychodzisz, właśnie są te pozytywne dziewczyny i one jakby mówią, dobra, dawaj, uwierz w siebie, hajpujecie się na zajęciach nawzajem, któraś próbuje wejść do fałki, udaje się w końcu, to wszystkie jej brawo biją. No, myślę, że też dużo fajnych, przynajmniej tak jak ja znam dziewczyny, które prowadzą zajęcia, to tak chcą właśnie zachęcać te dziewczyny do tego ruchu, do tego działania, żeby wierzyły w siebie. Dużą właśnie myślę, że rolę odgrywa właśnie instruktor. Mhm. Fajny instruktor to przychodzą fajne dziewczyny, tworzy się fajna właśnie, tak jak mówisz, społeczność i to tworzy po prostu fajne miejsce, bo nie ma po prostu przestrzeni na jakiś hejt czy jakąś zawiść taką niezdrową.
1: No to w Szczecinie mamy studio pole dance, mamy siłownię, wiadomo. No ale jak to jest z tym pilatesem? No bo wiemy, że szkoły jogi też tutaj są, ale czy pilates jest tutaj tak popularny?
0: Szczecin jest na końcu świata i wszędzie mamy daleko. Pilates jest takim miejscem, gdzie w Szczecinie się dopiero rozwija. I są szkoły, które są też od lat. To nie jest tak, że to nagle teraz jest boom na to i powstały pierwsze szkoły pilatesu. Nie, jest jedna szkoła, która jest od 20 lat też jakoś tak i tak dalej. Tylko po prostu wydaje mi się, że też nie ma w Szczecinie za bardzo skąd, gdzie się uczyć. A pilates ma tyle nurtów, od klasyki przez modern i tak dalej, jakby jest masa różnych jakby szkół tego trochę pilatesu i fajnie, żeby się nie ograniczać tylko na jedno to, co jest w Szczecinie i móc po prostu właśnie, tak jak ja staram się jeździć po Polsce i uczyć się od różnych ludzi, bo to jest zupełnie inna wiedza i to tak samo jak w pole dance masz instruktora, ale też fajnie pójść do kogoś innego, bo on ci coś innego pokaże, można uczyć się coś, czego ja nie potrafię ci przekazać, więc gdzieś tam to się w Szczecinie na pewno teraz rozwija. Zawsze u nas, nie wiem, jakoś tak trochę później wszystko przychodzi. No szkoda, ale bo jest taki olbrzymi potencjał w tym mieście, niewykorzystany, więc szkoda, ale no rozwija się to teraz po prostu. Zaczyna być coraz więcej tych szkół. No i fajnie jest, gdzie przynajmniej chodzić, tak? Bo wiem, że to też nie jest sport, w którym wiesz, będzie, w sensie są szkoły, w których podejrzewam jest 20 tych maszyn, ale te zajęcia nie przyniosą takich efektów, jakie naprawdę powinny przynieść, bo możesz pójść sobie do reformerowni, czyli masz tam właśnie te 20 tych reformerów albo 10, no to ciężko jest, żebyś wyciągnęła, żeby ten instruktor przy tych wszystkich wielkich łóżkach podszedł

0: ciebie skorygował tak, jak należy w przeciągu tych całych zajęć. Nie wyciągnie się z tego tyle, ile na przykład z indywidualnych czy takich właśnie trzyosobowych zajęć.
1: I tutaj stawiamy kropkę, dziękując, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy Was na kolejne rozmowy w naszym lokalnym magazynie
2: SK Szczecin. Szczecin News.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszy magazyn lokalny rozpoczniemy od bardzo ważnego wydarzenia, nad którym mamy przyjemność mieć patronat. Mianowicie kampania edukacyjna Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Zapraszam na moją rozmowę z rzeczniczką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: SK Szczecin.
1: Moim gościem jest pani Gabriela Wiatr.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku. Jest to projekt długofalowy o wdzięcznej nazwie Możesz Wszystko, ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na organizację takiego wydarzenia.
3: Tak naprawdę ten komponent Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to jest jeden z elementów takiej potężnej kampanii, potężnego projektu realizowanego w ramach KPO pod nazwą More Life Future.
1: Tak jest.
3: I cała idea polega na tym, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia tak dynamicznie na naszych oczach wręcz, zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, że okazuje się, że trudno jest zaplanować jakąś ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, wyznaczyć sobie jakieś z góry upatrzone pozycje i trzymać się ich przez całe życie. Po prostu ta rzeczywistość niesie tak dynamiczne zmiany, że chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości, elastyczności, żeby pokazać im jakby narzędzia samorozwoju po to, żeby mogli rzeczywiście skutecznie znaleźć się, nie wiem, na rynku pracy, w życiu, żeby realizować swoje pomysły, na które czasami nie mają odwagi. To był główny cel powstania tego projektu i on się rzeczywiście składa z bardzo różnorakich działań.
1: No tak, no bo nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale osoby dorosłe też często zmieniają jakby swoją ścieżkę zawodową i to też jest dla nich program, tak?
3: Dokładnie tak. Chodzi tutaj, te działania są skierowane zarówno do młodzieży, no bo dzisiaj wejście w dorosłość faktycznie bywa skomplikowane, ale również wyciągnięcie ręki do osób już dojrzałych, pokazanie, że zmian można dokonywać bez względu na miejsce i bez względu na okoliczności, bez względu na wiek, że czasem naprawdę trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo za tym krokiem potem idą te zmiany, które czasami nas potrafią zaskoczyć. I to też pokazują bohaterowie tej kampanii wcześniej wspomnianej, Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, bo w ramach tego programu dotarliśmy do mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy właśnie opowiadają swoją historię, którzy realizują się w najróżniejszych dziedzinach. I faktycznie z tych historii wychodzi, że czasem wystarczy zdobyć się na odwagę i że życie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Spośród tych wielu, wielu historii wybraliśmy takie najbardziej spektakularne, można powiedzieć, chociaż one wszystkie są bardzo inspirujące.
1: Wszystkie na swój sposób inspirują.
3: Wszystkie na swój sposób są niezwykle ciekawe. No i mamy takich naszych pięciu najważniejszych ambasadorów, którzy opowiadając o swoim życiu, o swojej pracy, o swojej aktywności, no pokazują właśnie, że możesz wszystko.
1: Na spotkaniu, które się odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Polskim, ci ambasadorzy będą na miejscu, będą opowiadać swoje historie?
3: Będą. Nasi ambasadorzy zobowiązali się i tutaj no, jesteśmy im niezwykle wdzięczni, bo poświęcają swój czas, energię i są dyspozycyjni.
1: Mimo dużej aktywności, jak pani powiedziała.
3: Do wielkiej aktywności, tak. Oni uczestniczą w wydarzeniach, które my organizujemy, właśnie pokazując swoje historie. Oni są też bohaterami nowego spotu reklamowego, który opowiada o Pomorzu Zachodnim właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy, bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka

którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy, bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka w, mhm. chwilka w, mhm. w, w

0: A jedną fotografię wysłała gdzieś na jakiś konkurs i naraz się okazało, że jest w topie artystów światowych. I także też jej historia jest taka bardzo inspirująca. Następnie Marek Rupiński, wspaniały człowiek, otwarty, rozmowny, serdeczny, jest ultrakolarzem. No, i do tej pory jakby o nim wiedzieli ludzie, którzy się pasjonują kolarstwem, bo on przebywa niesamowite odległości i który naprawdę jest znowu, liczy się w światowej czołówce w tej swojej dziedzinie. Mamy Robina Rogalskiego. To jest pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini. I to jest też ciekawa historia, bo to jest bardzo młody człowiek. A z kolei i dzisiaj jest znowu w światowej czołówce. A zaczął od tego, że poszedł sobie z kolegami na gokardy i straszne tam dostał lanie manto, bo mu nic nie wychodziło i tak mu to wjechało na ambicje, że stwierdził, że on się nauczy jeździć i to był początek jego niesamowitej kariery.
1: Świetny przykład, że wejdę w słowo, świetny przykład tego, że potknięcie właśnie może być tym punktem zapalnym, tą motywacją. To, że coś po drodze się nie udało, to nie
0: oczywiście
1: znaczy, żeby odpuszczać.
0: Wszyscy zresztą ci ambasadorzy to podkreślają, że czasem właśnie gdzieś tam na początku źródła było właśnie jakiś błąd, jakieś potknięcie, jakieś zabłądzenie. Był też na początku brak odwagi, a potem na zasadzie, ale jolo, co mam do stracenia? No przecież to tak,
1: dokładnie. Co mam do stracenia?
0: Tak. To też właśnie bardzo podkreśla Agnieszka Piegat, już ta ostatnia z naszych ambasadorek. Ona jest naukowczynią, która pracuje nad terapiami chorób nowotworowych i jest na dobrej drodze do bardzo ważnych już rozwiązań, które pomogą leczyć ludzi. I ona też opowiada, że jak zaczynają swoją jakieś badania, to oni też nie wiedzą, dokąd ich to wszystko doprowadzi.
1: Tak. Coś pięknego, naprawdę. To są historie, które inspirują i inspirować będą zawsze. Takich ludzi jest mnóstwo. Fajnie, że w waszej kampanii pięć takich potężnych wręcz nazwisk występuje.
0: Będzie szósta osoba, dlatego że to już rozpisaliśmy taki konkurs na szóstego ambasadora. I też przyznam, że bardzo nas ucieszyło to, że było spore zainteresowanie, bo tych historii nam wpłynęło dużo. Ciężko było wybrać. Bo to
1: na pewno.
0: Naraz się okazuje,
1: nie,
0: że...
1: Nie chciałbym odpowiadać za wybieranie.
0: Tak, ale naraz się okazuje, że wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokoło siebie.
1: Tak.
0: I ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, to są nasi sąsiedzi. My pewnie robimy, zakupy w tym samym sklepie, tak? Mijamy się w przychodni czy gdzieś. To są ludzie obok nas. I wystarczy po prostu z nimi porozmawiać, wystarczy ich odkryć. I okazuje się, że potrafią bardzo ubogacić zarówno tak indywidualnie każdego z ludzi, którzy chcą tego posłuchać, ale poprzez to, że właśnie osiągają te sukcesy, że są aktywni, czynią Pomorze Zachodnie lepszym.
1: Tak, tak. No właśnie, nie zawsze potrzebujemy znanych nazwisk, znanych osobistości, które znamy na przykład z mediów, żeby móc się zainspirować. Właśnie tak jak pani powiedziała, świetnie to pani ujęła, to może być sąsiad obok, który ma niezwykłą historię i potrafi zmotywować i zainspirować do działania.
0: Dokładnie tak, a tutaj jeszcze jest taki komponent, powiedziałabym, takiej dużej autentyczności, bo oczywiście mogliśmy poprosić jakąś znaną twarz, celebrytę, kogoś, kto jest kojarzony, żeby tutaj użyczył swojego wizerunku na nasze potrzeby, tylko jaka za nim idzie historia?
1: Tak.
0: To by było sztuczne i po prostu wiem, że kiedyś tak się robiło, ale dzisiaj szukaliśmy właśnie tych realnych ludzi z krwi i kości. Ja przyznam, że osobiście bardzo ich podziwiam również za to, że dzielą się swoim życiem, bo przecież naraz się okazuje, że są bohaterami kampanii, że na paczkomatach są ich wizerunki, że uczestniczą w słuchowisku, które jest w radiu puszczane i to nie jest fikcja. To wszystko jest oparte na ich faktycznych losach.
1: To wszystko jest prawdziwe.
0: Tak.
1: A czy oni wszyscy są w jakiś sposób związani z Pomorzem Zachodnim?
0: Tak, właśnie
1: świetnie.
0: O to chodziło.
1: No świetnie. Nie miałem pewności, niby oczywiste, ale chciałbym dopytać. No to świetnie, naprawdę.
0: Wszyscy tutaj mieszkają.

0: no czyli... nie wszyscy tutaj stricte pracują, bo Marek Rupiński jeździ po całym świecie swoim rowerem, ale to tutaj trenuje. To tutaj wokół Zalewu Szczecińskiego naszą wspaniałą trasą rowerową zasuwa dwa razy dziennie. Także tak, to są naprawdę nasi mieszkańcy.
1: No tak jak pani wspomniała, wydarzenie podsumowuje projekt More Life Future oraz kampanię społeczną. I jakie najważniejsze efekty udało się osiągnąć?
0: Wydaje mi się, że dużym naprawdę sukcesem jest liczba osób, które skorzystały z tych działań. Bo no, poza ambasadorami i tymi historiami, to na przykład summer campy dla młodzieży. To są takie spotkania w Międzyzdrojach, w czasie których organizujemy, to są strasznie bogate programy, to jest wszystko naładowane spotkaniami z ekspertami, z wykładowcami,

0: wiesz, w takie umiejętności, których niestety szkoła rzadko dostarcza. I w tej chwili w tym ostatnim summer campie wzięło udział blisko 1500 uczniów.
1: Wow.
0: No to jest skala. Mhm. Oni są tak... z takim entuzjazmem do tego podchodzą, bo tam są najróżniejsze warsztaty, to są i psychologiczne, i takich umiejętności praktycznych, i autoprezentacji, są zajęcia przed kamerą na przykład, no ale też taka możliwość, żeby się spotkać właśnie z autorytetami, dlatego że tam wśród prelegentów są takie nazwiska, które oni znają po prostu rzeczywiście z gdzieś tam z przestrzeni publicznej, więc to dla nich naprawdę jest bardzo atrakcyjne, jak w ciągu tych dwóch dni, chyba 40 godzin zajęć warsztatowych, wieczorem jest wspólna zabawa, no bo to są młodzi ludzie, więc no tak, to też jest istotne. Oni też wtedy...
2: I są nauką.
0: Oni też wtedy zawiązują przyjaźnie, kontakty.
2: Integracja jest bardzo ważna. Myślę, że w tych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
0: To też pozwala na wykształcenie właśnie takich umiejętności społecznych, na wykształcenie też umiejętności współpracy, kontaktu z innymi ludźmi, i ja jestem przekonana, że tego typu znajomości mogą zostać na całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy naraz się okaże, że one były czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję rozwojową.
2: Dokładnie, no niektóre takie aspekty rozwijają się samoistnie, więc takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Nie musimy iść na spotkanie z kimś z takim nastawieniem, że coś z tego będzie, tylko niektóre rzeczy dzieją się same z odrobiną naszej pomocy.
0: Oczywiście i zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Dokładnie. Tutaj i tych wydarzeń, to fajna jest ta spontaniczność, że jeżeli pokazujemy, że musicie mieć takie umiejętności, które pozwolą wam potem znowu sięgać po inne skille, tak. to jest właściwie dzisiaj jakimś fundamentem w funkcjonowaniu na przyszłość. Drugie 1500 osób młodych wzięło udział w takim z kolei działaniu jak Mistrzowie Pomorza Zachodniego, nowe pomysły dla Horeca. I to były zajęcia adresowane do uczniów szkół gastronomicznych z całego regionu. Myśmy jeździli rzeczywiście po całym województwie, gdzie tą twarzą i tą postacią, tą gwiazdą trochę, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach, to był Pascal Brodnicki.
2: O, świetnie.
0: Oj, on nas w ogóle strasznie ujął, bo...
2: Rozbroił,
0: bo się okazało, że nigdy nie mamy do końca pewności, kto jest jakim człowiekiem, a Pascal się okazał kimś niezwykle otwartym, takim, powiedziałabym, nienadętym. On sam czerpał z tego ogromną przyjemność, sam z tymi uczniami wchodził w relacje, rozmawiał, angażował się niezwykle, był naprawdę bardzo fajnym gościem i strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten program. No ale tam też mieli zajęcia uczniowie, na przykład z ekspertem od trudnych klientów.
2: O.
0: Takie rzeczy. Mieli z Mariuszem Siwakiem, to jest szef kuchni. On z kolei pokazał, jak z produktów regionalnych robić fajne dania, czyli też coś, co jest w tej chwili na topie, ale co trzeba uświadamiać. Później mieliśmy też specjalistkę od fajnych fotografii właśnie jedzenia. Zuzanna Ploch mówiła, jak szczelić taką fotę telefonem, która później będzie wiralem. Także to też było super.
2: Mając przy sobie tylko telefon, gdzie nie jest potrzebny, nie wiadomo jak, profesjonalny sprzęt.
0: No to dokładnie. Piotr Budzki mówił o sztucznej inteligencji, o tym, jak może wspierać człowieka w turystyce na przykład, bo to jest istotne, żeby wiedzieć, jak z takich narzędzi korzystać. No i mieliśmy też Kacpra Jurzyka, mistrza latte art, który udowodnił, że szczecińska kawa to jest w ogóle the best.
2: Wow, super, świetnie. A najbliższe wydarzenie tego typu, jak to właśnie Summer Camp, czy jakieś inne w najbliższym czasie jest planowane?
0: Summer Campy, jak sama nazwa wskazuje, są Summer Campami i tegoroczna edycja już była. Natomiast chcemy do tego wracać, bo Summer Campów już były 4 edycje, więc widzimy, że to się sprawdza. To jest też, myślę, że bardzo ciekawa forma i atrakcyjna dla młodych ludzi, jak się można na to zakwalifikować, na te, do udziału w tych Summer Campach. Uczniowie muszą nam przysyłać filmiki, na których prezentują jakby swój zawód przyszłości, jakieś marzenia, jakby taka

0: Znowu, nauka autor prezentacji dla młodych ludzi to jest w ogóle też atrakcyjne, no bo dzisiaj wiadomo, że...
1: Samo zgłoszenie już jest kreatywne.
0: Że samo zgłoszenie jest kreatywne, a młodzi w tym siedzą. Te nowe technologie są dla nich zawsze ciekawe i pociągające.
1: Fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, 2 czerwca widzimy się w Teatrze Polskim, oczywiście w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
0: No to będzie, ja nawet nie chcę zdradzać szczegółów.
1: Bo to będzie tak dużo, że...
0: Będzie tego dużo.
1: Się będziemy na miejscu, jak najbardziej zachęcamy, no ale żeby troszeczkę chociaż zdradzić, czego
0: ja
1: można się spodziewać.
0: Tak, nie będę zdradzała szczegółów, nie będę, bo chciałabym, żeby osoby, które się rejestrują i będą miały trochę niespodzianki, ale powiem w ten sposób. My nauczyliśmy się robić tego typu wydarzenia naprawdę na najlepszym poziomie i to jest zawsze niezwykłe widowisko i pod względem wizualnym, zawsze jest pełne treści, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasador.

To i pod względem wizualnym zawsze jest pełne treści, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasador.

0: W ten czas.
1: Mhm. Gdzie można się zarejestrować na te wydarzenia?
0: Poprzez stronę internetową. Najlepiej wejść na naszą stronę i poszukać właśnie tych naszych projektów i w ogóle sobie poszperać po tych wszystkich działaniach, bo właśnie można na przykład sobie obejrzeć filmiki ze wszystkimi, którzy pretendowali do roli ambasadorów. Także to jest naprawdę...
1: Tak, można obejrzeć?
0: Tak, one są wszystkie dostępne online'owo i można wejść troszeczkę w buty innych ludzi.
1: Świetnie, bardzo, bardzo fajnie, że jest to dostępne. Start o której godzinie?
0: Startujemy o godzinie 17, także Teatr Polski serdecznie zapraszam.
1: Również ja dołączam się do zaproszeń. Zapraszamy, jako że jesteśmy patronem tego cudownego wydarzenia. A moim gościem była pani Gabriela Wiatr. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapisy na wtorkowe wydarzenie w Teatrze Polskim odbywają się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: SK Szczecin.
1: Czas na kolejną rozmowę na temat wydarzenia, nad którym również mamy patronat. Mianowicie chodzi o spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Zapraszam na swój materiał. Mam przyjemność gościć dzisiaj osoby, które reprezentują spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a są to dr inżynier Anna Barcz, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia.
3: Dzień dobry.
1: Oraz dr inżynier Mirosław Łazoryszczak, prodziekan do spraw organizacji i rozwoju.
4: Dzień dobry.
1: Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 czerwca. Spotkanie samo w sobie jest ciekawe, ale tutaj taką ciekawostką, na pewno jest to celowy zabieg, ale ciekawostką jest to, że spotkanie wypada w Dzień Informatyka, więc tutaj jest wszystko przygotowane tak jak należy. Zacznijmy od tego, jak będzie wyglądał program spotkania 8 czerwca. Mam na myśli prezentację, oprowadzanie czy rozmowy ze studentami.
3: Zaplanowaliśmy tego dnia kilka aktywności. Zaczynamy od zwiedzania. Będzie również spotkanie informacyjne i przez cały czas w niektórych miejscach na wydziale będą też otwarte punkty, gdzie będzie ciągły dostęp przez cały czas trwania wydarzenia.
1: Czy przewidziano możliwość wejścia faktycznie do wszystkich laboratoriów, tak jak jest
3: do wszystkich? Nie, bo byśmy nie zdążyli. Ten czas jest ograniczony, natomiast wybraliśmy te najbardziej charakterystyczne i te inne od takich tradycyjnych laboratoriów komputerowych. Wszędzie tam, gdzie mamy takie wyposażenie, którego nie obejrzymy na co dzień w domach, w szkołach, my możemy się nim pochwalić.
1: Jak mniemam, nie jest to pierwsze takie spotkanie i czy ono zawsze wypada faktycznie w Dzień Informatyka? Zawsze jest tak organizowane?
4: No, muszę powiedzieć, że zasadniczo po raz pierwszy robimy to w tym dniu i chcieliśmy to połączyć. Zawsze braliśmy udział aktywnie w dniach otwartych uczelni, natomiast chcieliśmy nieco skrócić kontakt z przyszłymi naszymi studentami i pokazać to jeszcze raz dodatkowo, no właśnie korzystając z tej takiej wyjątkowej okazji, czyli również Dnia Informatyka.
1: Czyli takie troszeczkę wyłamanie się z koncepcji jednak?
3: Nie, bo braliśmy udział w tym roku również w Dniach Otwartych.
1: Tak, ale to jest dodatkowe spotkanie.
3: To jest dodatkowe spotkanie, tak. A dodatkowe dlatego, że poza swoim klasycznym, sztandarowym kierunkiem, który prowadziliśmy do tej pory, czyli informatyką, od tego roku proponujemy również drugi kierunek studiów, to jest sztuczna inteligencja i chcielibyśmy o nich obu powiedzieć, bo już mamy sygnały, że ludzie pytają, dlaczego ten drugi kierunek, czym się różnią, co lepiej wybrać, więc chcielibyśmy o tym z nimi porozmawiać, a nie komunikować się tylko przez prezentację, tak? Czekamy na tych naprawdę zainteresowanych z pytaniami.
4: A ponadto staramy się też na bieżąco, na ile nam pozwalają okoliczności, dostosowywać, modyfikować naszą ofertę i też warto wspomnieć, że w ramach kierunku informatyka uruchomiliśmy specjalność o nazwie Inżynieria Cyberbezpieczeństwa, czyli drugi taki bardzo ważny, no nie mogę powiedzieć kierunek, tak? Kierunek w sensie szerszym, tak, ale specjalność, czyli obszar, w którym studenci również będą się zapoznawać.
1: No właśnie chciałem dosłownie teraz nawiązać właśnie do tych nowości, jak rozmawialiśmy o tym, że to, że spotkanie wypada po raz pierwszy w Dzień Informatyka, to właśnie w kontekście nowości chciałem nawiązać do tego, więc świetnie, że Państwo już o tym powiedzieli. Sztuczna inteligencja, nowy kierunek. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. No bardzo na topie. No to już wiemy.
3: Na topie tak, natomiast my nie poszliśmy z modą, tak jak to na wielu uczelniach się już wydarzyło. My dojrzewaliśmy do tego przez jakiś czas i dzisiaj możemy powiedzieć, że po pierwsze mamy już w chwili rozpoczęcia uruchomienia tego kierunku, mamy kadrę zapewnioną na całe 7 semestrów, czyli wiemy, kto

0: Dzisiaj już wiemy, kto poprowadzi poszczególne zajęcia za 3 lata. To jest bardzo ważne. Nasi pracownicy napisali odpowiednio dużo artykułów, mają dorobek publikacyjny, dorobek naukowy w zakresie sztucznej inteligencji. Oczywiście w wybranych aspektach tej sztucznej inteligencji. I to wszystko pozwoliło nam właśnie w tej chwili podjąć taką decyzję o uruchomieniu kierunku o nazwie sztuczna inteligencja. Ten kierunek został wyodrębniony z tego kierunku informatyka, dlatego że tam jest na tyle dużo przedmiotów i na tyle ciekawych treści, które nie zmieściłyby nam się w tych naszych tradycyjnych specjalnościach. Mhm.
1: I podkreślę, że tymi zagadnieniami zajmujemy się od dawna. W strukturze wydziału mieliśmy w różnych okresach, ale mieliśmy co do zasady jednostkę, czyli katedrę sztucznej inteligencji o różnych nazwach, więc nie będę tutaj historycznie już nawiązywał, ale to, tak jak koleżanka powiedziała, to nie wzięło się znikąd. Natomiast mamy taką przypadłość, że trochę za mało o sobie opowiadamy i tym właśnie aspektem postanowiliśmy to nieco wzmocnić właśnie w postaci kierunku. I też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że no dla nas to jest oczywiste, natomiast dla naszych potencjalnych studentów i ogółu odbiorców być może niekoniecznie, my zajmujemy się co do zasady metodami sztucznej inteligencji, czyli jakby nie wykorzystaniem jej w praktyce w każdym aspekcie, który nas otacza, co widzimy, ten rozwój jest absolutnie dynamiczny i nie w każdym przypadku uzasadniony, natomiast my pracujemy jakby u źródeł, czyli to są metody uczenia maszynowego, różnego rodzaju modele, ich budowa, algorytmy, narzędzia również, ale od strony budowy, powstawania, oceny, badań i tak dalej.
2: No kierunek na pewno na tyle ciekawy, że podczas trwania studiów on będzie ewoluował, więc tej wiedzy cały czas pewnie będzie coraz więcej.
0: Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też treści, które szykowaliśmy, są otwarte. Hasła są zapisane dość ogólnie właśnie po to, żeby móc na przykład dopasować narzędzia, bo na pewno to wszystko się będzie rozwijało. Jeszcze nie wiemy, w którą stronę, ale no, musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić, więc natomiast algorytmy, o których kolega wspomniał, algorytmy i metody, niektóre z nich są bardzo dobrze znane, bo one się wywodzą z tej klasycznej części matematycznej, więc bazę mamy i chcielibyśmy dobrze jej nauczyć i na to, do tego dołożyć właśnie tę nowoczesność, to co się rozwija, nie uciekamy też od przedmiotów zupełnie nowych, przyszłościowych, czyli będziemy mieli przedmiot dotykający problemów technologii kwantowych, komputerów kwantowych, rzecz zupełnie nowa dzisiaj jeszcze.
2: Rozumiem. Zainteresowanie studentów, rozumiem, już jest bardzo duże tym kierunkiem.
0: Zainteresowanie jest. Zobaczymy, jak to się skończy. Cieszymy się, że się rejestrują pierwsi kandydaci na sztuczną inteligencję, ale większym zainteresowaniem cieszy się kierunek informatyka. Tam zarejestrowanych mamy więcej.
2: Okej. Czyli klasycznie, ale
1: też chyba chciałbym właśnie o tej informatyce powiedzieć, bo tam też to nie jest tak, że my to gdzieś tam odkładamy na bok. Staramy się to rozwijać, czego

0: większym zainteresowaniem cieszy się kierunek informatyka. Tam zarejestrowanych mamy więcej.
1: Okej. Czyli klasycznie, ale...
2: Też chyba chciałbym właśnie o tej informatyce powiedzieć, bo tam też to nie jest tak, że my to gdzieś tam odkładamy na bok. Staramy się to rozwijać, czego

0: Ale też chcę wspomnieć, że w ostatnich latach, dosłownie kilku latach, więc ten program jest w naszym odczuciu naprawdę aktualny. Realizujemy inżynierię aplikacji webowych, inżynierię chmurową, inżynierię systemów budowanych. No i teraz doszła inżynieria cyberbezpieczeństwa.
1: I jeszcze inżynieria oprogramowania.
2: Tak, właśnie chciałem
0: najważniejsza.
2: Mam to przygotowane i chciałem jeszcze dołożyć. No właśnie, ale zatrzymajmy się przy inżynierii cyberbezpieczeństwa, która też jest nowością. I czym wyróżnia się ta nowa specjalność? Skąd ten pomysł? Tak jak właśnie ze sztuczną inteligencją?
1: Tak, przy czym tutaj dużo aspektów tego bezpieczeństwa już mieliśmy, bo na przykład mieliśmy podstawy ochrony informacji, takie przedmioty już były, a zatem też nie chcieliśmy, czy nie dostrzegliśmy możliwości utworzenia całych studiów, które by tak mocno były osadzone w tym cyberbezpieczeństwie. Natomiast na specjalność w sam raz mieliśmy pomysł i stąd właśnie cyberbezpieczeństwo. Co to tam cała ta walka z dbaniem o bezpieczne wytwarzanie i używanie...
0: Ja też podkreślę, że to też nie wzięło się znikąd. To znaczy myśmy postanowili po prostu uporządkować to bardziej pod względem formalno, takim terminologicznym. Natomiast te wszystkie zagadnienia, one były obecne.
2: Właśnie
0: bezpieczeństwo, tak.
2: Że to, przepraszam, że będę słowo, zdaję sobie sprawę, że te wszystkie zagadnienia i tak gdzieś tam się łączyły, gdzieś się pojawiały na innych kierunkach, więc po prostu postanowiliście je wyciągnąć na wierzch i zrobić po prostu nazwać.
0: Po prostu nazwać zgodnie z obowiązującymi trendami. Nie ukrywamy tego, ale też się tego absolutnie nie wstydzimy i chcemy się tym pochwalić. Wracając do tych aspektów cyberbezpieczeństwa, to przede wszystkim bezpieczeństwo aplikacji w kontekście projektowania, w kontekście użytkowania, w kontekście zagrożeń dzisiejszych, ale także różne aspekty komunikacji, czy telekomunikacji, sprowadzając to do sieci różnego rodzaju, no internet. Przecież wiadomo, jest takim jednym słowem, kluczem, który spaja mnóstwo pojęć, a aspekt dotyczący właśnie transmisji bezpieczeństwa w sieci dotyka nas wszystkich, więc te aspekty tam po prostu będą zebrane jakby w jednym miejscu, ale oczywiście wszyscy studenci w ramach pewnej bazy programowej również będą mieli dostęp do tych podstaw.
2: Ja uważam, że to jest świetny temat, tak? Proszę?
1: A propos tej sztucznej inteligencji, bo mówiliśmy o kierunku, ale studenci na kierunku informatyka też wszyscy przechodzą przez przedmiot o nazwie sztuczna inteligencja.
2: No właśnie tak się spodziewałem.
1: A te elementy sztucznej inteligencji, na przykład w odniesieniu do automatyzacji niektórych procesów, są schowane na wielu innych różnych przedmiotach. Więc absolwent kierunku informatyka ze sztuczną inteligencją ma bardzo dużo wspólnego z narzędziami sztucznej inteligencji i też z metodami.
2: Nie da się już tego ominąć, nie da się nie zauważyć.
1: Nie da się tego ominąć. Natomiast my sobie tak żartujemy, jeśli chodzi o te dwa kierunki, to na informatykę mamy nadzieję, że przyjdą wszyscy ci, którzy jeszcze dzisiaj nie wiedzą, co chcą robić w tym świecie IT, mają bardzo szerokie horyzonty i szerokie zainteresowania. A na sztuczną inteligencję pewnie przyjdą te osoby, które być może już dotknęły tych zagadnień i wiedzą, że to jest, że z tym chcą związać swoją przyszłość. Natomiast na informatyce od przysłowiowego sprzętu po aplikację, po oprogramowanie, tam jest szeroka oferta. Tam specjalności wybiera się dopiero na trzecim semestrze, więc jeszcze jest rok na to, żeby nas poznać już w środku, na wydziale, poznać prowadzących, zobaczyć, czym się zajmujemy, jakie prowadzimy badania i wtedy zdecydować, co dalej.
2: Pozostając na chwilkę jeszcze przy cyberbezpieczeństwie, temat na szczęście poruszany bardzo ostatnio, też na topie, jakby mówię o tej pozytywnej stronie, czyli o komunikowaniu społeczeństwa, o cyberbezpieczeństwie. Dużo się mówi teraz w mediach, jest dużo kampanii, na szczęście, więc ja myślę, że taki kierunek to jest strzał w dziesiątkę, naprawdę.
1: Też mamy taką nadzieję, też się cieszymy, że takie kampanie ruszają, bo one powodują, że świadomie zaczynamy korzystać z różnego rodzaju aplikacji, reagujemy coraz częściej na maile, które do nas przychodzą z a są podszyte jakimś tam atakiem, więc tak. jest dobrze. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że dzisiaj coraz częściej użytkownikami stają się użytkownicy

0: różnego rodzaju narzędzi informatycznych stają się osoby starsze. Ten próg wieku nam się przesuwa i świetnie, żeby to one też w sposób jasny były informowane o tym, na co zwrócić uwagę, jak uważać, bo przecież dzisiaj płacą rachunki przy pomocy bankowości elektronicznej. Więc mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że na rynku pracy będą dobrze przygotowani kolejni eksperci, nasi absolwenci, którzy będą tutaj dbali o to cyberbezpieczeństwo, zarówno od tej strony technicznej, ale też tej takiej społecznej. Mhm. Będą nieśli ten kaganek oświaty, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
1: Dokładnie. I to wszystko i jeszcze więcej tego wszystkiego, jeszcze więcej możecie dowiedzieć się, przychodząc na spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. No ale właśnie, czy na wydarzenie można po prostu przyjść, czy wymaga ono rejestracji? Jak to wygląda?
0: Nie prowadzimy żadnej rejestracji, zapraszamy. Zapraszamy nie tylko maturzystów, bo dzisiaj wiemy, że bardzo często za plecami każdego maturzysty stoją rodzice, opiekunowie. Będziemy przede wszystkim mówili o studiach, a zatem to tam nie będzie wykładów popularno-naukowych czy naukowych. Będziemy informowali o tym, co zrobić, żeby się do nas dostać, co trzeba zrobić, żeby potem trwać na tych studiach, jakie są warunki studiowania, jakie są zasady. Natomiast studia to też pieniądze, dlatego rodzice, opiekunowie są mile widziani, bo to często ich interesuje i chcielibyśmy, żeby przyjechali, zobaczyli. A dzisiaj też wiemy, że mamy takie czasy, że rodzice bywają bardzo opiekuńczy, więc dobrze, żeby przyjechali, zobaczyli, że ich dziecko trafi w dobre warunki. Niech poznają ludzi, z którymi być może będą mieli do czynienia, dlatego zapraszamy i maturzystów, i rodziców, i opiekunów.
1: Świetnie. 8 czerwiec, godzina?
0: Godzina 17, startujemy.
1: Startujecie 17, a przewidziany jest czas?
0: Do 20. 17, 18 to jest pierwsza tura wycieczek, a o 18 mamy spotkanie informacyjne, więc można się tylko na nie wybrać, jeśli ktoś nie chce zwiedzać, bo był na przykład u nas wcześniej, bo szkoły nas odwiedzają. I druga tura zwiedzania to są te same laboratoria, 19-20, przepraszam.
2: Czyli centralnym punktem programu jest spotkanie informacyjne, tutaj między innymi z panem dziekanem i z panią prodziekan. Natomiast wycieczki będą powtórzone o 17 i o godzinie 19.
1: Świetnie. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli doktor inżynierii Anna Barcz, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia, oraz doktor inżynier Mirosław Łazoryszczak, prodziekan do spraw organizacji i rozwoju. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
3: SK Szczecin.
1: I już na sam koniec zapraszam Was na rozmowę, gdzie Oliwia Rudnicka porozmawiała z żoną legendy polskiego himalaizmu. Zapraszam.
4: Danuta Piotrowska, szczecinianka od urodzenia. Byłam jego żoną i jestem matką jego dzieci, no więc w sumie byłam najbliższą osobą, poza osobistą matką, prawda, i ojcem, rodzicami. A tak to tworzyliśmy, żyliśmy razem, wspólnie w Szczecinie 14 lat. Przedtem Tadeusz mieszkał w Szczecinie, ponieważ tutaj przyjechał, aby studiować. Miał ochotę poznawać świat, a w tamtych czasach najprostszą drogą do wyjechania w inne kraje to była praca na morzu, więc chciał się związać z morzem. Chciał studiować w Akademii Morskiej i zdawał studia do Szkoły Morskiej. Ponieważ on pochodził z Olsztyna, część szkół kończył w Pasłęku, więc no nie udało mu się zostać przyjętym do Akademii, do szkoły, Wyższej Szkoły Morskiej, więc postanowił w takim razie pływać po morzach i oceanach pod pokładem, jak nie mógł na pokładzie, więc zdawał na Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, tu został przyjęty, tutaj rozpoczął studia, ściągnął swojego brata również na studia tutaj do Szczecina. No, ale tak się złożyło, że w czasie studiów zapisał się do klubu wysokogórskiego, poznał chłopaka, z którym połączyła go lina na wspólnych obozach górskich, z którym zaczął się intensywnie wspinać, to był Zdzisław Prusisz. I tak rozpoczęli razem górskie życie i to im się spodobało. Po prostu grali na jednej nucie. To im wszystko się układało doskonale. Tworzyli zgrany zespół. No i

0: okazało się, że studia im przeszkadzają, bo studia na Wydziale Mechanicznym to są zajęcia w warsztatach, zajęcia praktyczne, a to uniemożliwiało wyjazdy w góry. W związku z tym, chcąc studiować dalej, przenieśli się na Wydział Ekonomiczny, ponieważ tam można było więcej czasu poświęcić na indywidualną naukę, a mniej na takie zajęcia, na których obecność była obowiązkowa. Można było się uczyć prawie zaocznie. I tak skończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej i kontynuował wspinanie. Był też jednym z najlepszych studentów Politechniki, co gdzieś tam mam na zdjęciu pokazane i puchar jeszcze gdzieś stoi w kącie.
1: To przyjechał na studia, ale został szczecinianinem z wyboru.
0: Tak, oczywiście został z wyboru, ponieważ tutaj potem po studiach też znalazł pracę, tutaj założył rodzinę i stwierdził, że tu mu się doskonale żyje. Wcześniejsze wyprawy Tadeusza, wyjazdy, bo między wyprawą a wyjazdem jest ta różnica, że w nomenklaturze alpinistycznej mówi się, że wyprawa to jest poza Europę, a do Europy to są wyjazdy. I w tamtych czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, to właściwie możliwe były z wielkim trudem, możliwe było dostanie się na taki wyjazd europejski, co było też obwarunkowane różnymi staniaraniami i kombinacjami. W tamtych czasach kombinowało się, to można śmiało powiedzieć. Więc z tych wszystkich wyjazdów nie ma dokumentacji, ponieważ nie wszyscy wówczas mieli aparaty fotograficzne. A jeżeli mieli aparaty, to były problemy ze zdobyciem materiału światłoczułego. Mało tego, z Jugosławii Tadeusz przywiózł zdjęcia, bo zdobył to wszystko, miał i aparat, i negatywy, ale przekazując je Michałowi Jagiele, z którym był na tej wyprawie, żeby sobie je obejrzał, zginęły one na poczcie. Więc to były takie różne przygody. Jeśli chodzi o dokumentację, nie zawsze to się udawało w pełni, ponieważ i te materiały światłoczułe, które wówczas były dostępne, nie zawsze spełniały takie wymogi, jakie były dzisiaj. Ale prawda jest taka, że nawet jeżeli te zdjęcia były kiepskiej jakości, to i tak na pokazy, takie pokazy diaporam albo zwykłych przeźroczy tylko, przychodziły tłumy ludzi, ponieważ to było odsuwanie tej żelaznej kurtyny i pokazywanie ludziom, jak wygląda świat po tamtej drugiej stronie. Było to bardzo popularne. Także zdjęcia z tamtych pierwszych wypraw nie są dokumentne, natomiast później Tadeusz robił bardzo dużo zdjęć, świetnie czuł góry i przez to świetnie przenosił ich obrazy na negatywy, a potem na pozytywy. Już można było robić

świetne. Natomiast później Tadeusz robił bardzo dużo zdjęć, świetnie czuł góry i przez to świetnie przenosił ich obrazy na negatywy, a potem na pozytywy. Już można było robić

0: przedstawię również nasze wspólne życie.
1: Kiedyś, bo nie można,
0: przepraszam, bo nie można oddzielić tego, co on robił w górach, od tego, co on robił w Szczecinie i jak to życie po prostu spędzał.
2: Kiedyś ten sprzęt był inny i tak samo ten alpinizm też był inny.
0: No tak, tu jest przepaść kosmiczna. Jeśli chodzi o sprzęt, to postęp techniczny jest tak ogromny, że to jest w ogóle nieporównywalne. To jak taki kosmos technologiczny. Za czasów Tadeusza na przykład, to co było moim pierwszym szokiem takim, to, że on zamawiał rękawice i skarpety, pisząc listy do Zakopanego, do pani Teresy Rubinowskiej, która te skarpety i rękawice robiła ręcznie z owczej wełny. Owcza wełna jest doskonałym materiałem, jeśli chodzi o termoizolację, natomiast ma ten fair, że nasiąka wodą. Dalej jest termoizolacyjna, ale staje się ciężka. W związku z tym ten sprzęt był bardzo nieporęczny, bardzo niewygodny. W tej chwili rękawice są lekkie, nie są robione z wełny, są zrobione ze sztucznych materiałów, mają dogrzewacze chemiczne w środku. Te dogrzewacze można na każdą część ciała sobie przykleić i się nie odmraża, tak jak na Mont Blancu, gdzie Tadeusz po wejściu na wierzchołek stracił 5 palców. Odzież, buty, to wszystko to jest przepaść technologiczna, tak jak powiedziałam. No jeżeli chodzi o żywność, to tak samo pamiętam, jak przed każdą wyprawą alpiniści dostawali specjalne poręczenia, listy proszalne od władz, żeby do zakładów produkujących żywność udać się na żebry, żeby coś uzyskać. No, takim pamiętam, że najbardziej atrakcyjnym towarem to był chleb wojskowy pakowany w puszkach, bo on był trwały, nie psuł się. No i to był chleb. Nie trzeba było liczyć na jakieś miejscowe dopychacze. Natomiast ewenementem było to, że polskie wyprawy do Azji woziły ryż. Wyprawy polskie zabierały ze sobą sól, bo zakup ryżu i soli w Polsce za złotówki nie powodował obciążenia budżetu dewizowego po drugiej stronie. Więc bardziej się opłacało kupić za złotówki ryż, sól, przewieźć samolotem na drugą stronę i tam nie kupować już tego za dewizy.
2: No właśnie, bo te wyprawy także finansowo się różnią od tego, co było kiedyś, a jak to wygląda teraz?
0: Oj, zdecydowanie się różniły finansowo. Może to wynikało z tego, że było właściwie żadne zainteresowanie medialne. Te czasy były tylko gazety, jeszcze nie było telewizorów, radioodbiorniki też nie bardzo interesowały się tym sportem, a więc nie było możliwości zdobycia sponsorów, którzy dołożyliby trochę grosza do wyprawy. Wyprawy były dofinansowywane przez Klub Wysokogórski, a właściwie przez Ministerstwo Sportu kieszonkowym, dlatego że nie były to wówczas wyprawy narodowe, mówię o latach 70., nie były to wyprawy narodowe, tylko właściwie były to wyprawy sportowe prywatne. Musieli sobie alpiniści zdobywać od zaprzyjaźnionych alpinistów zachodnioeuropejskich, tak to nazwijmy, zaproszenia. Na tych zaproszeniach było poręczenie, że wikt i opierunek jest na koszt zapraszającego, co nie było prawdą, bo ci ludzie się nawet w ogóle nie znali. No i wiadomo było, że ten wyjeżdżający musiał sobie sam załatwić pieniądze, za które mógł tam podczas pobytu sportowego wyżywić się, zapłacić hotel i ewentualnie dokupić jeszcze sprzęt, jeżeli brakowało. Taką pierwszą przygodą, którą właśnie też przeżyłam, to było szukanie pieniędzy u cynksiarzy, bo

0: No i poszedł szukać cynksiarzy, bo to oni nie stali na ulicy z chorągiewkami, z jakimś szyldem, że uwaga, sprzedaje walutę. No a ponieważ Tadeusz też nie uprawiał takiego zakupowego procederu, więc nie wiedział, jak te pieniądze zdobyć. No ale chodził tak długo, aż usłyszał z bramy change money, change money. No i okazało się, że właściwy człowiek stanął na drodze. Tadeusz skorzystał z okazji, co było też przygodą, bo pan wziął pieniądze, ale w drugą stronę oczywiście pieniędzy mu nie dał, bo nie miał, nikt nie chodził z walutą przy sobie, bo za to można było wylądować w najmniej ciekawym miejscu. No i powiedział tylko za 2 godziny, niech pan przyjdzie tam i tam.
1: To takie dosyć ryzykowne.
0: No, zupełnie ryzykowne. Tadeusz siedział i zastanawiał się, jak długo będzie Januszowi Kurczabowi te pieniądze spłacał, no bo w końcu zgodził się być pośrednikiem. Kiedy poszliśmy po 2 godzinach, to wskazany adres, pieniędzy nie było. Kazano nam przyjść, bo jako świadek tam byłam, po kolejnych 2 godzinach. No i okazało się, że pieniądze były. Pieniądze były, ale ile strachu się najedliśmy, no to tego się nie liczy. Zabraliśmy ten karton z pieniędzmi, bo było tego dużo, były w kartonie. Nie. Zapytał właściciel, czy chcemy przeliczyć. Tadeusz był tak szczęśliwy, że w ogóle jakieś pieniądze są, że powiedział nie. Przyszliśmy do domu, okazało się, że ten cały kartonik trzeba było rozpakować i podzielić na kubki, bo to była waluta z całej Europy, a wówczas nie było euro, nie było Schengen, nie było wspólnoty żadnej, więc były i liry, i franki, i marki, i korony, wszystkie pieniądze, dosłownie, i drachmy nawet były z całej Europy. Poukładaliśmy na kubki, co też było nauką dla nas, bo też nie jeździliśmy nigdzie, więc trzeba było się nauczyć tych pieniędzy. No i trzeba było to przeliczyć, okazało się, że zgadzało się co do centa. To była jedna rzecz, a druga rzecz, to trzeba było te pieniądze przewieźć za granicę, bo jak wiadomo, posiadania waluty nie można było mieć pieniędzy, było to przestępstwo i było to karalne. Natomiast dzisiaj człowiek ma kartę w domu przy sobie, w portfelu, bierze paszport, który ma w domu również, wyjeżdża gdzie chce, kupuje co chce. Dobrze jest, jeżeli uda mu się na taką wyprawę zorganizować jakiś sponsoring, wówczas te koszty są mniejsze, no ale nie każdemu to się udaje. Trzeba być naprawdę dobrym i umieć potem ten swój sukces sprzedać dobrze, żeby sponsor z tego miał też jakąś korzyść. Także takie są różnice. No, to odrębne światy.
1: No właśnie, to dlaczego pani mąż to robił? W sensie, było ryzykowne, było drogie, najadł się przy tym sporo stresu. Dlaczego?
0: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, na które można znaleźć jakąkolwiek logiczną odpowiedź. A dlaczego ludzie latają w kosmos? Dlaczego badają rów mariański? Po prostu człowiek ma taką naturę, że bada to, co jest nieznane. Poza tym, tak jak powiedziała Maria Kofi w swojej książce Mroczna strona gór, świat potrzebuje ryzykantów. Taka jest prawda. I ci ludzie, którzy mają taką pasję, żyją z takim ładunkiem adrenaliny cały czas. To jest po prostu, myślę, że taki rodzaj ludzi, którzy ten ładunek adrenaliny mają w sobie i pozbywają się go, rozładowują go w ten sposób, że wyjeżdżają w góry, robią coś, co sprawia im przyjemność. I to jest takie wyzwanie. I to wyzwanie, ja uważam, jest fajne. Ja mogę tylko zazdrościć, że ludzie są w stanie poddołać tym swoim pasjom, bo mieć pasję to jedno, a umieć realizować ją to zupełnie coś innego.
1: Można powiedzieć, że te góry to
0: uzależnienie? Oczywiście, że góry to jest narkotyk. Wspomniana Maria Kofi napisała książkę, będąc psychologiem, napisała tę książkę bardzo ciekawie i interesująco, bowiem opierała się na spostrzeżeniach wyniesionych ze spotkań z innymi kobietami. Ona była żoną himalaisty, który zginął w Himalajach. Wiedząc, jakie to jest ryzyko posiadanie męża himalaisty, drugi mąż jej również był himalaistą i również zginął w wysokich górach. No, trzeci raz tego nie powtórzyła, wyszła za mąż za innego mężczyznę, ale stwierdziła, że to jest interesujący temat psychologiczny i rozmawiała z innymi kobietami, które były w tej samej

ja mówię, że mogę mówić po sobie. Zresztą tak Maria Kofi pisała. Ta ich rodzina nie odczuwa tego, że brakuje im emocji, brakuje im jakichś przygód. Myśmy ciągle gdzieś się udzielali, ciągle wyjeżdżali, robili różne rzeczy, które może innym, których nie chciało się może innym robić, albo nie mieli na to ochoty, żeby coś ryzykować, żeby włożyć jakiś wysiłek. U nas to było naturalne, że

0: jak jest zima, to w góry na narty, jak jest ciepło, to gdzieś nad morze, albo Tadeusz wyjeżdżał w swoje góry, a jeździłam na swoje wyprawy. No już po tym, jak Patrycja była większa, bo dopóki była mała, wymagała opieki, to ja się nią zajmowałam. I to było też normalne, że realizuje się jedną pasję po to, żeby kiedyś później można było zrealizować drugą wspólną pasję.
1: A jakie były pani wyprawy?
0: No, było ich sporo. Jeździłam na trekkingi z mężem. Na trzech takich trekkingach byłam w Nepalu. Tu muszę wspomnieć, że kiedyś nie było telefonów satelitarnych, nie było połączeń satelitarnych, telefonów komórkowych, nie było komunikacji. Ludzie po świecie poruszali się za pomocą map papierowych, więc i te mapy nie zawsze były łatwo dostępne. Czasem było tak, że te mapy w rejonach takich bardzo odległych posiadali tylko wojskowi, którzy byli przypisywani do wypraw. No i Tadeusz na przykład wiele zdjęć takich map przywiózł, żeby później je wykorzystywać. Ale praktyka polegała na tym, że przed organizacją wyprawy, zwykle rok wcześniej, wyruszała kilkuosobowa grupa rekonesansowa, żeby zbadać trasę, którą można było dojść do wybranego celu, czyli wybranej góry, na której chciano się wspinać. No i byłam w północnej części, północno-zachodnim Nepalu, na rekonesansie przed Api. Byłam na wyprawie na Himalczuli i jeszcze tak jeździliśmy sobie w podróży poślubnej. Pojechaliśmy przez Związek Radziecki, Afganistan, Pakistan, Indie do Kaszmiru, więc tak sobie też wędrowaliśmy razem. Natomiast potem ja dużo, ponieważ tego bakcyla łyknęłam, a nie miałam szansy wcześniej przez to, że no niestety kraj nie był otwarty, więc w szkołach nas nie uczono tej możliwości, ani rodziny też nie miały tej możliwości, że mogły gdzieś sobie wyjeżdżać na wakacje po to, żeby być w ciekawym miejscu. Jeździło się na kolonie, nad morze albo w góry.
1: No to skąd to się wzięło?
0: No więc właśnie to się wzięło stąd, że zaczęłam jeździć z Tadeuszem. I jeżdżąc z nim nauczyłam się życia takiego samodzielnego w podróży, co też jest istotne, bo nie każdy wie, jak się w podróży zachować. Wymusiło to też konieczność nauczenia się języka, żeby się komunikować, chociaż na takim poziomie tylko komunikatywnym. No i to wszystko powodowało, że człowiek się otwierał na świat, świat się otwierał na niego, no i zaczynało się żyć w takiej symbiozie i to było właśnie fajne. A potem to już jeździłam albo sama, na przykład wzięłam córkę młodszą, pojechałyśmy do Stanów Zjednoczonych i wynajętym samochodem, który musiałam się też nauczyć prowadzić, bo ja nie umiałam prowadzić samochodu z automatyczną skrzynią biegu, musiałam się tego nauczyć. Objechałyśmy wszystkie keniony, wszystkie parki narodowe wokół Wielkiego Kenionu. 2 tygodnie, to była też chyba podróż mojego życia. Ze starszą córką mniej jeździłyśmy, bo kiedy ona, natomiast ona dużo sama jeździła i jeździła też na wyjazdy z przyjaciółmi Tadeusza, takie klubowe wyjazdy. Natomiast tą młodszą musiałam wprowadzać w świat, bo jej ojciec nie wprowadzał, a Patrycję Tadeusz w góry z nią jeździł, kiedy ja nie miałam urlopu. A on mógł ją zabrać gdzieś na jakiś wyjazd, uczył na nartach jeździć na przykład. Także świat w pewnym momencie staje otworem, tylko trzeba chcieć ten krok pierwszy zrobić, a potem to już można biegać w ten z powrotem.
1: Niektórzy uważają, że w dzisiejszych czasach podróże bywają za drogie czy nieosiągalne dla nich, bo nie mają czasu, bo tak pracują, a państwo dawali jej radę.
0: To znaczy, dawaliśmy radę dlatego, że ja byłam osobą pracującą i zbierałam urlop. Jednego roku nie pojechałam na urlop, to następnego roku miałam już podwójny. Albo dobierało się urlop bezpłatny. Natomiast Tadeusz od pewnego momentu był bezrobotnym. Co też ciekawe, bo był bezrobotny, ale bez zasiłku żadnego, prawda? I musiał sam pracować na siebie, no pracował pisząc książki, robiąc prelekcje i on nie miał problemu z wyjazdami. Pracowali też alpiniści.

0: Na pracach wysokościowych. To były prace przynoszące spore korzyści finansowe, a jednocześnie dawały możliwość z tych zarobionych pieniędzy sfinansowania wyprawy, bo część zarobionych pieniędzy na pracach wysokościowych automatycznie szła do wspólnej kasy na zorganizowanie wyprawy klubowej. No i w ten sposób po prostu to się organizowało. Dzisiaj czy ktoś nie ma czasu, czy nie ma urlopu, czy nie ma pieniędzy, to zależy od niego. To on decyduje o tym, co on robi w życiu i jak sobie te urlopy i czasy i życie układa.
1: Czyli jak się chce, to się da.
0: Tak było zawsze, jak się chce, to się da. Nawet w najciemniejszych czasach komuny też się dawało różne rzeczy zrobić. Oczywiście nie wszystko, ale ja to jeszcze pamiętam, jakie były ograniczenia.
1: No właśnie, jak wtedy się udawało takie wyprawy podejmować?
0: Takie wyprawy organizowały jakieś organizacje, stowarzyszenia, znaczy to nie było stowarzyszenia, tutaj był klub wysokogórski, albo jakieś sportowe inne związki, GKKFIS na przykład, wszystkie olimpiady, wszystkie zawody, na które sportowcy wyjeżdżali, no to były organizowane przez kogoś, kto miał ku temu uprawnienia państwowe, że tak powiem. Ja to wszystko upraszczam, mówiąc to w ten sposób, ale tak było. Na przykład, natomiast indywidualnie wziąć paszportu nie można było, bo paszporty były na policji i trzeba było dopiero te paszporty zdobywać. Ja pamiętam w 1984 roku, jak z Tadeuszem chcieliśmy pojechać do wówczas RFN-u, czyli Niemiec Zachodnich, na zaproszenie kierownika jego wyprawy na Nanga Parbat. Ile ja się nastarałam o ten paszport, ile nerwów mnie to kosztowało, aż w końcu doszło do tego, że już po takich właściwie prawie moich awanturach jeden z pracowników podszedł do mnie i zaczął mnie brać pod tak zwany PIT, że on zna moją fotografię, takie ładne zdjęcia robię. I czy jak pojadę, czy nie chciałabym dla nich zdjęć robić? A ja sobie myślałam, o kurczę, to od tego zależy mój paszport, jak się mam wyłgać? No wtedy rzeczywiście się trochę przestraszyłam, ale tak czasem bywa, że jak człowiek jest pod bramką, to mu adrenalina pomaga. I wtedy też wypaliłam, no wie pan, ale ja jestem babą, ja tu zaraz wygadam. Facet się tak wściekł, widać było, że zmienił się na twarz, rzucił mi paszport dosłownie i wyszedł. No tym sposobem się wyłgałam. I tak nie wiem, co bym robiła, byliśmy tylko wśród przyjaciół, przecież na szpiega się absolutnie nie nadaje.
1: No kobietom chyba szczególnie ciężko.
0: No, szczególnie ciężko, ale na przykład Wincent Sewerski napisał książkę o pani Skarbek, tak, która była szpiegiem. Właśnie kupiłam ją, jeszcze nie znam treści, ale będę czytać, dowiem się, jak to jest być kobietą szpiegiem.
1: Będziemy czekać na relacje w takim razie. A niech pani powie, co się stało z pani mężem?
0: Tadeusz został zaproszony w 1982 roku przez Karla Marię Harlikofera na wyprawę na Nanga Parbat, taką międzynarodową wyprawę. Harlikofer miał taki zwyczaj, że jak kogoś zapraszał na swoją wyprawę, to jednocześnie zapraszał drugą osobę, którą ta pierwsza zaproszona miała sobie wybrać. Po prostu miał to być partner.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
3: SK Szczecin. Radio SK. SK Szczecin News.
1: Z tej strony Oliwia Rudnicka i właśnie rozpoczynamy magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam Was serdecznie na materiał Mateusza Tomaszewicza.
4: Cześć, witajcie. Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moimi gośćmi są pan Jakub Gauza, koordynator klubu Go Porfirion. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz Jakub Mokosiewicz, członek klubu Go Porfirion. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś porozmawiamy właśnie o grze Go. Zaczniemy od tego, czym ta gra jest. Co do niej potrzebujemy?
5: No jest to gra logiczna, jest to gra dla dwóch osób. W takim bardzo dużym przybliżeniu możemy sobie pomyśleć o niej jak o szachach czy warcabach.

0: bo jest to też gra planszowa. Nie ma w niej elementów losowości poza tym, co zagra przeciwnik. Na początku gry planszę mamy pustą i stawiamy na niej białe i czarne kamienie, niby wszystkie takie same, ale jednak przez to, że możemy je w różnych miejscach stawiać, to mają różne znaczenie i różnie działają.
1: Może powiedzmy najpierw, jak wygląda plansza. Plansza wygląda trochę inaczej niż w szachach, bo w szachach kładziemy figury na polach, a w go kładziemy kamienie na przecięciach. I jak uczymy grać w go, to najpierw pokazujemy grę na takiej planszy, na której jest 9 na 9 linii, ale profesjonalni gracze i ogólnie turnieje odbywają się na takich większych planszach 19 na 19 linii.
2: Właśnie przed sobą, drodzy słuchacze, wy tego nie widzicie, ale mamy dwie plansze, czyli jedna jest ta początkująca, tak, 9 na 9, a później 18 na 18, tak, czy 19 na 19?
1: 19 na 19.
2: 19 na 19, okej.
1: Okay. Jest też taka pośrednia, 13 na 13. Mm-hmm.
2: I jak tu jest, że na przykład macie tutaj, jeden z was ma białe kamienie, drugi ma czarne kamienie i wygrywa osoba, która będzie miała, nie wiem, w linii 5 czarnych, czy 5 białych, czy to jest zupełnie co innego?
1: Zasady są bardziej skomplikowane. Chodzi o to, żeby otaczać terytorium. To może być ciężko sobie wyobrazić na początku, ale zasadniczo te przecięcia, które są otoczone przez kamienie jednego koloru, można powiedzieć, że są punktami tego gracza, który otoczył te przecięcia. Oczywiście drugi gracz też chciałby otoczyć albo zabrać część terytorium, więc gra się robi bardziej skomplikowana.
0: Mhm. A żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, to oprócz zdobywania punktów przez otaczanie, możemy zdobyć też punkty zbijając kamienie przeciwnika, jak zabierzemy im wszystkie oddechy, czyli wszystkie te przecięcia, z którymi się łączy kamień, wypełnimy swoimi kamieniami, to zdejmujemy przeciwnika z planszy. Także jeszcze trzeba się martwić o to, żeby nasze grupy były żywe, bardziej żywe niż te przeciwnika i...
1: No, więc dla początkujących, na początku nie przedstawiamy tych pełnych zasad go, bo one na początku są zbyt abstrakcyjne, bo ogólnie go to jest gra abstrakcyjna. Mm-hmm. Można też ją przełożyć na wiele dziedzin życia, tak później hipotetycznie, tak samo jak szachy, ale na początku najlepiej jest mieć prosty zbiór zasad, dlatego jest taka uproszczona wersja, która nazywa się Atari Go. Mhm. I w niej wygrywa ten gracz, który zbije określoną liczbę kamieni przeciwnika. Wtedy mamy taki łatwo określony.
0: Na początku do jednego zbitego kamienia gramy, to jest najprostsze, co może być.
2: Okej. Okay. Jak wyglądają ruchy? Czy każdy ma w turze jeden ruch, czy dwa? Ile można kamieniami przesuwać? Czy kamienie można też wkładać w różne miejsca? Czy po prostu jest jakaś zasada też dotycząca ruchów?
1: Ogólnie, bo tak troszeczkę losowo podeszliśmy do tłumaczenia tych zasad. Ogólnie jak kładziemy kamień na środku planszy, w sensie nie przy krawędzi, ani nie w rogu, to on sąsiaduje z czterema przecięciami. Mhm. I te przecięcia nazywają się oddechami. Przeciwnik może położyć kamień zaraz obok. Nie zawsze to jest dobry ruch, ale załóżmy tak hipotetycznie. I może stopniowo zająć wszystkie te wolne przecięcia, które nazywamy oddechami. Jeśli pozostaje tylko jedno, to nazywamy tą sytuację Atari. I stąd nazwa Atari Go. Mhm. I w momencie, kiedy zasłonimy czwarte przecięcie, to zdejmujemy ten kamień z planszy.
2: Mhm, rozumiem.
0: Także

0: Się Atari i stąd nazwa Atari Go. Mhm. I w momencie, kiedy zasłonimy czwarte przecięcie, to zdejmujemy ten kamień z planszy.
1: Rozumiem. Także

0: Tak?
1: No tak, znaczy jeśli się otoczy. Terytorium nazywamy tylko te puste przecięcia, na przykład takie, no tutaj państwo nie widzą, ale otoczenie narożnika czterema kamieniami może dawać cztery

0: A w klubie to zazwyczaj gra się szybciej, to koło godziny partia, a takie początkujące na dziewiątce to 15 minut.
1: Mhm. Okej, okay, to i właśnie teraz skupmy się na tym klubie.
2: Jeszcze jakbym mógł dodać, oczywiście. Jak ktoś jest początkujący, to prawdopodobnie lepiej, żeby tak długo się nie zastanawiał nad ruchem, bo też jak spojrzymy na taką planszę, na początku ona może bardzo przytłaczać, jest bardzo wiele możliwości i nie za bardzo wiadomo, co można grać. Stopniowo im dłużej się gra, im ma się wyższy poziom, tym przychodzi nam do głowy więcej możliwości i wtedy możemy je rozważać, po prostu poświęcić ten czas na rozważanie, czy lepiej zagrać w tej części planszy, czy w drugiej. Dopiero zaczynamy, to lepiej po prostu spróbować cokolwiek i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mm-hmm. Więc początkujący gracze tak nie bardziej lubią tak długo myśleć.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Właśnie dlatego mamy klub Porfirion w Szczecinie. Jakie są początki wasze? Jak teraz wygląda wasza praca? Bo wiem, że macie zawodników, trenujecie tych zawodników, no i już niedługo będzie ciekawe też wydarzenie.
0: No, nasz klub ma już 16 lat, od 2008. Mhm, także niedługo pełnoletniość i 20-lecie.
2: A ty byłeś w klubie trochę od początku?
0: Prawie tak, w pierwszych miesiącach. Tak gdzieś w trzecim miesiącu trafiłem do klubu.
1: Bo przez przypadek, czy już z zamiłowania?
0: Ja z zamiłowania. Ja zacząłem grać jeszcze kilka lat wcześniej w Poznaniu, ale się przeprowadziłem do Szczecina. Wtedy nie było tutaj żadnego klubu i dopiero po jakimś czasie z internetu się dowiedziałem, że klub powstał. Mhm. Tak, że nasz klub już ma te kilkanaście lat i od samego początku organizujemy, oprócz regularnych spotkań cotygodniowych, to też turnieje raz, dwa razy do roku staramy się robić. I teraz w czerwcu, 6-7 czerwca, organizujemy ogólnopolski turniej GO dwudniowy. Wraz z turniejem towarzyszącym dla początkujących, to są początkujący głównie, którzy trafili do nas na nasze spotkania skierowane przede wszystkim dla dzieci, ale tak naprawdę dla wszystkich, które co środę się odbywają w Domu Kultury Słowianin i na które zapraszamy.
2: O 16:30.
0: Tak. I na ten turniej też dla początkujących zapraszamy. Każdy ma szansę się jeszcze nauczyć zasad. Turniej będzie na średnich planszach 13x13. Można spróbować swoich możliwości.
1: Mówimy oczywiście o wydarzeniu Porfirion Cup 2026 imienia Jana Przybysia. Ile będzie osób na miejscu i o jakiej liczbie już zawodników mówimy? Czy będą jakieś kategorie co do zaawansowania, co mogą oczywiście osoby wygrać?
0: No, wygrać trochę można, bo co prawda zarejestrowanych teraz mamy niewiele ponad

0: którego stawiacie i będziecie wiedzieli, że no może on wygrać, taki na przykład ze Szczecina?
1: Ze Szczecina chyba nie. No, znaczy w Go jest dość jasny ranking. Zdobywa się na turniejach punkty rankingowe. No, jak ktoś jest silnym graczem, ma wysoki ranking, to trudno, żeby gdzieś tam spadł na koniec tabeli. Także faworytów widać już na, już gdy się widzi listę startową. Mam jednego silnego gracza, który może o te pierwsze trzy miejsca powalczyć. Jest to Adam Siwy, jest jeszcze w kategoriach juniorskich, w tym roku maturzysta. Także trzymamy kciuki za niego.
2: SK Szczecin.
3: Jeszcze na moment zostaniemy przy materiałach Mateusza Tomaszewicza.
0: Cześć, witajcie. Czas na kolejną rozmowę w naszym magazynie, a moim gościem jest Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
0: Dziś przede wszystkim skupiamy się na grze w tenisa, na młodzieży oraz na klubie SKT i zacznijmy właśnie od końca, czyli jakby od waszego początku. Jak powstał Szczeciński Klub Tenisowy? Zacznijmy od historii.
4: Szczeciński Klub Tenisowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ 47 rok to jest data założenia klubu. Nie pamiętam, jak to powstało oczywiście, ale no z historii, to jest z opowiadań naszych przyjaciół, tutaj też członków zarządu.
0: Czyli SKT, przepraszam, że przeszkodzę, trwa dłużej o rok niż Pogoń Szczecin.
4: Tak, w tym jesteśmy o rok lepsi. Tak, no mieliśmy 75-lecie, to już w sumie 3 lata temu. Powolutku się już szykujemy do...
0: Senior, SKT senior, można
4: tak
0: powiedzieć.
4: Tak, już na emeryturze, ale mimo wszystko jesteśmy aktywni. Tak, jesteśmy aktywni i tutaj nie patrzymy sobie w PESEL, tylko cały czas idziemy do przodu. No powstało oczywiście dzięki sympatykom tenisa, którzy tutaj świeżo po wojnie wskrzesili ten sport w Szczecinie i założyli to stowarzyszenie. Wiadomo, że kiedyś tenis to był takim sportem bardzo elitarnym.
0: Niszowym takim.
4: Tak,
0: nie?
4: Niszowym dla osób wybranych. No teraz to się na szczęście wszystko zmieniło. No ale oczywiście tutaj takie nazwiska, nawet jak Bogdan Tomaszewski, który
0: podobne
4: bardzo...
0: Podobne nawet do mojego, więc pamiętam na pewno.
4: Tak, tutaj mamy taką bardzo piękną tabliczkę przy korcie centralnym, który właśnie opisuje, jak ten kort został odnaleziony. Także też gorąco zapraszam, żeby nas odwiedzić, zobaczyć to piękne miejsce. No i cieszymy się, że właśnie i ci młodsi tenisiści, no i też również seniorzy, którzy nawet bardziej pamiętają te pierwsze tenisowe kroki w Szczecinie, cały czas nas odwiedzają i cieszą się tą grą.
0: Największe sukcesy, zanim pan objął funkcję prezesury w SKT?
4: No sukcesów mieliśmy bardzo dużo. No świadczy o tym te uginające się półki od pucharów. Także te z lat 50., 60., aż po te takie świeże trofea. No na pewno ogromnym sukcesem jest dla nas fakt, że przez ponad 30 lat odbywa się u nas ten turniej Investing Szczecin Open. No największy turniej w całej Polsce z największą tradycją i on tutaj gromadzi tysiące kibiców, mieszkańców Szczecina, no i nie tylko, tak, bo oczywiście tutaj osoby z całej Polski odwiedzają nasze piękne korty. Co jest jeszcze sukcesem? No sukcesem są te grupy dzieci, młodzieży, które cały czas ćwiczą, rywalizują, zdobywają też trofea, cieszą się tym sportem. No nie możemy też zapomnieć o naszym szczecińskim ambasadorze Marcinie Matkowskim, który wychował się na tych kortach, święcił triumfy, wielokrotny olimpijczyk, reprezentant Pucharu Davisa. Cały czas tutaj, jak tylko dysponuje czasem, odwiedza nasz obiekt i służy dobrą radą właśnie dla tych najmłodszych. Także sukcesów jest cała masa i myślę, że trochę by nam zabrakło czasu na antenie, żeby o wszystkim opowiadać.
0: Jeżeli pan już, jak już pan przejął Szczeciński Klub Tenis,

0: Sowy, to jakie były pana pierwsze zadania, jakie były pana pierwsze kroki i czy było zwątpienie, czy jednak już był pan nastawiony na fight i trzeba tutaj trochę pozmieniać, żeby było jeszcze lepiej?
1: No zawsze jest takie nastawienie bardzo pozytywne, jest dużo energii. No było kilka rzeczy, które trzeba było na pewno uporządkować, no ale największym tutaj takim priorytetem było zgromadzenie jak największej liczby osób, które będą przychodziły na obiekt, tutaj począwszy od tych najmłodszych, a skończywszy też na utrzymaniu tych amatorów, dla których ten tenis to zawsze kojarzy się ze sposobem na spędzenia wolnego czasu. Także to był na pewno priorytet. Później udało się dzięki oczywiście wsparciu miasta Szczecin i Polskiego Związku Tenisowego wzbogacić ten nasz obiekt o piękną, nowoczesną halę Kiapol Motor Arena. No i dzięki temu też ten tenis reaktywował się w sezonie zimowym. Tak? Ten sezon zimowy trwa...
0: Czyli nie ma tego przestoju, tak?
1: Dokładnie. Ten sezon zimowy w Polsce trwa praktycznie 7 miesięcy, jeżeli tak policzymy. To 7 miesięcy jesteśmy w hali, 5 miesięcy jesteśmy na zewnątrz. Także dzięki temu, że jest hala, są wydarzenia przez cały rok organizowane u nas. No jest zupełnie inna gra niż była wcześniej.
0: Mhm. Jakie teraz pan i pana pracownicy mam takie flagowe projekty, które od razu myślisz SKT, myślisz projekt taki, myślisz SKT, myślisz takie wydarzenia. Jakby pan mógł trochę o tych takich najważniejszych według pana powiedzieć i na czym one polegają? Kto gra, kto może zagrać?
1: Szczerze, dla nas najważniejsze jest, żeby każda grupa społeczna z naszego miasta miała coś dla siebie na tym obiekcie. Dlatego to było naszym celem, żeby zapewnić taką tenisową rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, czyli ten projekt nasz flagowy Kiapol Motor Kids Cup, który już wiele, wiele lat odbywa się no właśnie w hali Kiapol Motor Arena i tutaj z roku na rok są coraz większe rzesze dzieci i ze Szczecina, z województwa, z całej Polski. Także ten projekt na pewno kojarzy się tutaj z naszym miejscem i będziemy go kontynuować, jak tylko będziemy mieli moc i energię. Także no, kolejnym etapem są na pewno dzieci, które wychodzą z tego wieku, czyli są powyżej 10 roku. Tak, tego takiego 10 roku życia magicznego, wchodzą na ten etap, nazwijmy to już takiego poważnego grania. No i tutaj turnieje wojewódzkie, turnieje ogólnopolskie. Mieliśmy też, no i mamy nadal tą wojewódzką amatorską ligę tenisową, czyli to jest projekt przeznaczony dla dzieci, które no może niekoniecznie chcą być zawodnikami, ale też chcą rywalizować i to jest też dla nich bardzo ciekawy projekt, ciekawe wydarzenie, ponieważ no, grają mecze między sobą, między rówieśnikami z różnych ośrodków tenisowych naszego województwa. Natomiast to kolejnym oczywiście bardzo ważnym naszym ogniwem to są też amatorzy i tutaj też wojewódzka liga amatorska, tak? czyli te mecze w różnych kategoriach wiekowych, na różnych poziomach. Współpraca też z Szczecińską Ligą Tenisa, czyli to jest taka bardzo duża organizacja, która gromadzi setki amatorów z naszego miasta. Także też tutaj serdecznie gościmy te wszystkie mecze, turnieje rozpoczęcia sezonu, turnieje zakończenia sezonu odbywają się na naszym obiekcie i jesteśmy tutaj dumni, że setki właśnie tych graczy no regularnie odwiedzają nasze korty i tutaj właśnie czerpią radość i przyjemność. No na pewno kolejna grupa, osoby niepełnosprawne, rakiety marzeń, rakiety równości, to są te projekty, które są kojarzone z naszym miejscem i gromadzą coraz szerszą rzeszę zawodników,

0: którzy przychodzą na regularne zajęcia, organizujemy wydarzenia, turnieje. Także to się na pewno cieszy ogromnym zainteresowaniem. No natomiast w tym roku również będziemy, właściwie rozpoczniemy takie projekty dla seniorów, tak? Bo to też jest taka grupa, która bardzo chętnie przychodzi na korty, dysponuje większym zasobem czasowym. I tutaj oprócz tenisa chcemy wprowadzić też takie zajęcia typu zdrowy kręgosłup, Nordic Walking, który jest bardzo popularny i świetnie uzupełnia się z naszym tutaj bieganiem na korcie. Także myślę, że jest wiele wydarzeń.
1: Wiem, że jeszcze na pewno nieraz w weekendy można czas spędzić rodzinnie.
0: Tak, tak, czyli to są te wydarzenia rodzinne, oczywiście rodzinne weekendy sportowe plus takie wydarzenia, eventy, festyny dla całych rodzin. Dzień Dziecka, Mikołajki, Majówka, to są też takie terminy, daty, które no, zawsze u nas na obiekcie są celebrowane, dzieje się dużo i, no, i myślę, że z każdym kolejnym rokiem tych wydarzeń będzie jeszcze więcej, no a te, które już się odbywają, będziemy kontynuować i udoskonalać.
1: Czy ciężko dzisiejszą młodzież namówić do tego, żeby zostawili smartfony, komputery, konsole i chwycili za paletkę i poszli biegać na korcie?
0: No jest to na pewno duże wyzwanie, ponieważ no, smartfon jest taka zabawka, która uzależnia.
1: Wszędzie ciągle coś nowego.
0: Ciągle coś nowego, jest to bardzo łatwe w obsłudze, nawet rywalizacja. Ja to, tak się już powszechnie przyjęło, że dzieci chętnie rywalizują między sobą, grając na komputerze, tak, nie widząc siebie online. Nawet online. Jest to dla nich super zabawa, natomiast no, próbujemy stawić temu czoła i, no, i cieszy nas przede wszystkim, że jest frekwencja na wydarzeniach, które organizujemy zarówno dla dzieci, dla młodzieży. Także tutaj na pewno też jest ogromne podziękowanie dla rodziców, którzy widzą potrzebę, żeby dzieci wyszły z domu, żeby faktycznie się z tymi rówieśnikami w realu spotkały. No i przede wszystkim, żeby aktywnie spędzać czas, żeby dbać o tą postawę, o sylwetkę, o zdrowie, no bo komputer nam tego niestety nie da.
1: Panie prezesie, jakie jest takie pana najskrytsze marzenie, jeżeli chodzi o SKT?
0: Mamy takie jedno marzenie, żeby nawiązać taką współpracę z jednym ośrodkiem najlepszym europejskim. I tutaj mocno pracujemy nad tym, żeby to zrealizować i trzymam kciuki, żeby nam się to udało zrealizować. Także to jest takie marzenie krótkoterminowe. No na pewno marzeniem kolejnym jest, żeby ten obiekt jeszcze był piękniejszy. I tutaj dzięki pracy włodarzy miasta Szczecin mamy już kolejne etapy modernizacji obiektu. Już przed tym turniejem obiekt będzie piękniejszy. Kolejne lata to są kolejne kroki, żeby to był faktycznie nowoczesny ośrodek, taka perełka szczecińska. I to będzie na pewno spełnienie moich marzeń, żeby ten obiekt nie tylko tętnił życiem, ale też faktycznie, żeby każdy, kto tutaj przyjedzie z różnych zakątków Polski i świata, powiedział wow, wow, świetna lokalizacja i pełny profesjonalizm, nowoczesny obiekt.
1: Co SKT będzie jeszcze oferował za jakieś 2-3 lata? Czy macie plany na jeszcze kolejne jakieś fajne, ciekawe programy?
0: Oczywiście, plany są i tutaj z każdym rokiem...
1: Gdzie znaleźć czas?
0: Czas też się znajdzie. Z każdym rokiem przychodzą kolejne pomysły, poznaje się nowych ludzi, są nowe kontakty. No właśnie tutaj może i współpraca z jakimś zagranicznym obiektem.

0: który no jeszcze da nam taką dodatkową energię, dodatkową moc przy organizowaniu ciekawych wydarzeń. Także myślę, że tutaj każdy kolejny rok to będą kolejne jakieś ciekawe niespodzianki dla naszych mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych i jeszcze jak ten obiekt faktycznie dostanie dodatkowe gwiazdki, to też będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
1: Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, aby wszystkie marzenia się spełniły.
0: Dziękuję ślicznie.
2: SK Szczecin.
3: Natomiast teraz przechodzimy do mojego materiału. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a dzisiaj porozmawiamy na temat wydarzenia, które już w przyszłości i to niedalekiej będzie w Szczecinie. Gala biznesowa, a wraz ze mną organizatorka Ewelina Gawlik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co to w ogóle będzie za wydarzenie?
4: To będzie piękne wydarzenie, tak myślę, bo bardzo mocno się zaangażowałam w przygotowanie tego wydarzenia. Gala biznesowa certyfikacji krajowej, może chwileczkę o tym. Certyfikacja krajowa jest to marka, która od ponad 15 lat nominuje i wyróżnia marki, firmy, przedsiębiorców, którzy właśnie swoim zaangażowaniem, swoją ciężką pracą osiągnęli sukces w swojej branży. Pomysł pojawił się stąd, ponieważ ja sama jako przedsiębiorca byłam uczestnikiem wielu gal, które były organizowane przede wszystkim w Warszawie, w naszej stolicy. I w czystych rozmowach czy networkingu jakimś po tej gali sami przedsiębiorcy, którzy dojeżdżali do tej Warszawy, często wspominali o tym, że kurczę, fajnie, no ta Warszawa, piękne miasto, stolica i są tu organizowane takie wydarzenia. Dlaczego takich wydarzeń nie robią w mniejszych, lokalnych miastach? No i tak sobie pomyślałam, że dlaczego nie? I myśl się narodziła tak naprawdę 3 miesiące temu, po ostatnim wydarzeniu właśnie w Warszawie, na którym byłam. Dlaczego by nie zrobić czegoś takiego w Szczecinie? Przecież Szczecin, ja sama mieszkam 8 lat w Szczecinie i od niedawna, ale Szczecin piękne miasto, rozwojowe miasto, miasto, które możemy pochwalić, się pochwalić, możemy pokazać właśnie przedsiębiorcom z innych miast, jak tu wygląda, jak my działamy. No i stąd się narodził pomysł, że mam miejsce, mam chęci, mam odwagę, chociaż myślę, że wiele firm, bo jest wiele firm, organizatorów, którzy robią podobne wydarzenia, może odbierać to jakkolwiek to zabrzmi jako konkurencja. Natomiast ja nie chcę być dla nikogo żadną konkurencją. Ja chcę po prostu skupić przedsiębiorców naszych lokalnych, mniejszych, większych, bardziej nawet zależało mi na tym, żeby skupić tych mniejszych niż większych, bo ci więksi nie potrzebują na tą chwilę już promocji, marketingu i chwalenia się swoimi sukcesami. Bardziej mi zależało, żeby znaleźć

Więksi nie potrzebują na tą chwilę już promocji, marketingu i chwalenia się swoimi sukcesami. Bardziej mi zależało, żeby znaleźć

0: na przykład panią Magdę, i tutaj nazwiska nie będę wymieniać, która 15 lat pracowała na etacie i cały czas w tej jej głowie był taki pomysł, że ona chciałaby otworzyć ten swój biznes, chciałaby coś robić swojego. Ta praca na etacie wyglądała jak taka troszkę za karę, bo to nie było to, w czym ona mogła się spełniać, realizować. I po 15 latach tej pracy pani Magda otwiera swoją firmę, swoją działalność, która w 2 lata podbija rynek szczeciński. I to jest dla mnie piękne. I ja takie osoby chcę wyróżniać, takie firmy chcę wyróżniać, chcę ich pokazać, że można, że wystarczy w danym momencie życia podjąć po prostu decyzję. I może być tak, że to będzie błędna decyzja, ale zawsze można wrócić do pracy na etat albo znaleźć inną pracę. Natomiast zachęcam do tego, żeby nie tracić wiary w siebie i żeby realizować swoje marzenia, żeby dążyć do tego, że jeżeli rodzi się jakiś pomysł, to żeby dążyć do tego, żeby to zrealizować, a nie nosić w to sobie i za 20 lat powiedzieć, kurczę, jak ja bym to zrobiła, to może dzisiaj byłabym w innym miejscu. Mhm. I po to jest to wydarzenie, żeby właśnie pokazać, wręczyć nagrodę, uhonorować, ugościć takie osoby, które w danym momencie życia podjęły taką, a nie inną decyzję i ta decyzja dzisiaj przynosi, czy dzięki tej decyzji są dzisiaj zbierane niezłe plony.
1: Myślę, że w ogóle to są piękne słowa i mega inspirujące, ale też wydaje mi się, że ta gala to będzie taka celebracja w ogóle tych właśnie tych doświadczeń, tych trudów, no i właśnie tego, że jednak się udało.
0: Tak, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby też będą duże marki, które przyłączyły się do wydarzenia jako partnerzy wydarzenia. I bardzo mi zależy na tym, żeby te mniejsze marki też poznać z tymi większymi już liderami naprawdę w branży. Żeby po części oficjalnej był fajny networking, żeby można było wymienić się kontaktami, doświadczeniami przede wszystkim. Ja z każdej gali biznesowej wynosiłam coś fajnego. I ta fajność to właśnie były relacje i kontakty. Z każdej gali mam fajną znajomość, mam fajny kontakt, który nie zawsze przełożył się biznesowo na mój biznes czy na prowadzoną działalność, ale są to relacje koleżeńskie. My się spotykamy, my rozmawiamy o rynku pracy, my rozmawiamy o tym, co się dzieje w kraju, na świecie. Mamy po prostu o czym rozmawiać i zależy mi na tym, żeby z gali, którą organizuję, były takie kontakty i powstały takie relacje. Mhm. O tak, może.
1: Oczywiście nie wszystko musi się przekładać na tą wartość taką stricte merytoryczną. Dokładnie. Ale no przecież chodzi też w życiu o przyjemność, prawda?
0: Chodzi o przyjemność i nie wszystko właśnie tutaj w tej kwestii finansowej musi się obracać, bo właśnie te relacje, to wsparcie jest bardzo ważne, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę, są mniejszymi firmami, mniejszymi przedsiębiorcami i są tacy chłonni i żądni takiej wiedzy, często właśnie wymiany doświadczenia od przedsiębiorców, którzy są na rynku 10, 15 i 20 lat.
1: I wydaje mi się, że wszyscy powinni zacząć doceniać właśnie takie rzeczy, a nie tylko te, które przynoszą nam tak jakby realne przyjemności.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Kiedy gala się odbędzie?
0: Gala odbędzie się 5 czerwca. Myślałam, że termin będzie problemem, ponieważ jest to długi weekend i najpierw ogłosiłam termin, a później zaczęłam myśleć, że może to niefajny pomysł, bo po prostu dużo, nie tylko przedsiębiorców, ludzi wyjeżdża, po prostu sobie wykorzystuje przerwę w pracy, wyjeżdża na urlop. Jednakże bardzo miło mnie zaskoczyli tutaj uczestnicy naszego wydarzenia. W 2 tygodnie zdobyłam 20 partnerów, którzy sami się zgłosili z taką chęcią przyłączenia do wydarzenia jako partnerzy, nie oczekując nic w zamian, po prostu służąc wsparciem, nie tylko finansowym, ale też właśnie takim merytorycznym. Na dzień dzisiejszy nie mamy już wolnych miejsc i

0: I wolnych biletów, chociaż mój telefon cały czas dzwoni, spływają wiadomości, czy jeszcze można dołączyć. Niestety muszę już odmawiać, bo nie mamy miejsca, mamy warunki takie, jakie mamy, ale dla mnie to jest mega mocna motywacja na to, żeby zrobić kolejne wydarzenie właśnie, żeby iść w tym kierunku, żeby robić takie wydarzenia, bo jak widać, ludzie chcą przychodzić na takie wydarzenia, chcą w nich uczestniczyć i nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego, że potrzebują właśnie tych relacji, tych kontaktów, bo właśnie firmy, które do nas dołączyły jako partnerzy, to tak jak wspomniałam, to są liderzy naprawdę w swoich branżach i jakby no oni pod względem finansowym na pewno tutaj nie dołączyli, bardziej po to, żeby nawiązać nowe kontakty, nowe relacje i służyć wsparciem merytorycznym i takim fizycznym dla firm nowo powstałych. Mhm.
1: To nasi słuchacze już będą wiedzieć, że jak tylko pojawi się taka możliwość, to trzeba się zapisywać.
0: Oczywiście, należy śledzić nasze social media, bo my tam dużo piszemy i oczywiście Radio SK po raz kolejny nasz patron medialny wydarzenia. Na pewno będzie to znowu ogłaszane odpowiednio wcześniej, więc zachęcam do obserwowania.
1: Oczywiście, zachęcamy. I w takim razie, jak, że tak powiem, już stricte na miejscu ma to wyglądać?
0: A na miejscu będzie to wyglądać o 19 godzinie rozpoczynamy taką częścią mocno oficjalną, gdzie właśnie prowadzący galę, pochwalę się tutaj, prowadzącym galę będzie Conrado Moreno, zaprzyjaźniony z naszym obiektem konferencjer, który już po raz drugi albo trzeci poprowadził u nas wydarzenia, bo teraz już złapałam taką konsternację, chyba trzeci, nie drugi. Tak, troszkę tych wydarzeń robimy i zacznie się to częścią taką mocno oficjalną, gdzie zostały, tutaj nie mogę zdradzić, jakby nie mogę wejść tak w głąb i zdradzić nazwy firm, bo to ma być niespodzianka też dla firm. Te firmy, to jest w tym najlepsze, że niektórzy przedsiębiorcy i firmy nawet nie wiedzą, że zostaną wyczytani i poproszeni o wejście na scenę do odbioru statuetki. Mm-hmm. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Więc rozpoczynamy częścią oficjalną, po części oficjalnej wręczeniu wyróżnień, statuetek. Będzie przepiękna, uważam, kolacja, pięciodaniowa kolacja. Po kolacji będzie występ artystyczny. Przyjeżdża do nas Paula, znana tutaj piosenkarka, może jednym bardziej, drugim mniej. Ja pamiętam Paulę z lat moich jakby młodości i jej wielki przebój od dziś. I Paula tutaj zgłosiła też chęć właśnie wsparcia naszego wydarzenia i przyjedzie nam pośpiewać i zrobi piękny koncert. No i po tym wszystkim jest planowany networking i celebrowanie do późnych godzin wieczornych, właśnie celebrowanie tego wieczoru. Będzie też DJ, będzie nagrał DJ Polski, będzie fajna zabawa, więc kto będzie miał ochotę, będzie mógł zostać, pobawić się i celebrować nawet do rana swój sukces. Kto będzie musiał wracać do domu, to wróci do domu i no taki jest zarys wydarzenia. Ja za dużo nie mogę powiedzieć. Mąż mnie uczulał, nie mów za dużo, bo później już mieliśmy taki przykład, że często goście kupują u nas bilety na różne wydarzenia typu Andrzejki, Sylwester i myślą, że to będzie zwykła zabawa. Natomiast ja zawsze staram się czymś zaskoczyć gości, którzy przychodzą na nasze wydarzenia i ściągam różnych artystów, jakieś atrakcje i tutaj też za dużo, i tak już chyba się wygadałam, że będzie ta Paula, ale trudno, Paula to nie wszystko.
1: Przymkniemy na to oko.
0: Tak, przymkniemy na to oko. Dla Pauli naprawdę ukłon, że przyjedzie do nas, z tego co wiem, miała wyjechać też w ciepłe kraje na weekend, a jednak przyjedzie do nas, żeby jakkolwiek to zabrzmi, dotrzymać nam towarzystwa i umilić nam ten piękny wieczór.
1: Mhm. Właśnie szykuje się wieczór pełen atrakcji. W sumie można powiedzieć, że nawet noc atrakcji.
0: Tak.
1: No i to wydarzenie

0: Że nie też jest premierowe. To trzeba podkreślić.
1: Tak, to będzie pierwsza gala. Ja mieszkam w Szczecinie, więc chciałabym te wydarzenia biznesowe robić u nas w Szczecinie, na naszym lokalnym rynku i promować, wspierać tutaj nasze lokalne firmy, ponieważ ja jestem zachwycona Szczecinem, uwielbiam Szczecin i uważam, że powinniśmy promować miasto, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy i w którym prowadzimy nasze biznesy. O tak.
0: Oczywiście. Tymi pozytywnymi słowami zakończymy, tylko jeszcze sobie podsumujemy. Gdzie, kiedy?
1: 5 czerwca, hotel Bosak. To jest Szczecin-Warszawa, ulica Podburzańska 3. Zachęcamy tych, którzy nie zdążyli, do oglądania właśnie naszych social mediów. Będą relacje na żywo. Będzie się działo i zostały 2 tygodnie, jestem cała w skowronkach, przygotowań jest mnóstwo, ale gwarantuję naprawdę, że będzie to wydarzenie na bardzo wysokim poziomie.
0: A my życzymy udanej zabawy.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
0: A na sam koniec Krzysztof Baziuniak i jego materiał. Zapraszam Was serdecznie.
3: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak w dzisiejszym eskowym studio. Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Witaj.
4: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
3: Usłyszałeś moje nazwisko.
4: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
3: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
4: Nie jestem założycielem.
3: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
4: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
3: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
4: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
3: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
4: Nie, to,
3: nie wiem, czy aktualizowałeś.
4: To w ogóle, nie, no to nie.
3: To,
4: no,
3: to czas to, na aktualizację.
4: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
3: To już wiesz, że warto zaktualizować.
4: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
3: No jasne, no.
4: Więc
3: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
4: tak,
3: to.
4: Tak, i lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
3: Nie dzisiaj.
4: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
3: No, tak.
4: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand.
3: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
4: ciekawy. Pamiętasz, kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
3: Tak.
4: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
3: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
4: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza, jak gdyby, Szczecina. I to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand Up została założona przez Bartka. Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Marciniak. Bartek Marciniak.
3: Żeby teraz nie pomylić, no.
4: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam. Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
3: Okej.
4: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand Up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand Up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że
3: byle
4: pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Barka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
3: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
4: Tak, trochę.
3: To tylko w Szczecinie chyba.
4: Tak, ale wiesz co, ale no, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem,

0: kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym, wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
0: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
1: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
0: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
0: Nie.
1: To z rozmachem.
0: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną, z założenia miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand Up Płci, jeszcze był najgorszy ze Stand Up Płci. Też z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. Nie? W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i tak później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej Ligi Stand Up. Nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
0: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak? Czyli że
1: open mic'i?
0: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
1: No liga, nie?
0: No, ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz co nagrodą za 300 zł? Zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
0: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie.
1: No bo nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak, a nie tam się nagimnastykować.
0: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc po prostu szykować.
1: Nie, no to
0: coś,
1: faktycznie, okej. Okay.
0: No, więc nazwa została, wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych Stand Up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
1: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
0: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
1: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
0: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator szczecińskiej ligi stand. Ja mam takie...
1: No właśnie.
0: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
1: Założyciel fanpage'u.
0: Nawet nie. Wiesz, nawet nie.
1: Nawet nie.
0: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. Nie?
1: Tak.
0: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.

0: dywidendę, to znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
1: Jasne.
0: Natomiast tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, mhm. to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. czy ten kogoś, kto dla kogoś coś mhm. gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, no, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów mhm. i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
1: No właśnie.
0: Nie? No wiesz, to co mamy, mhm. no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus, wiesz, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
1: To się jakaś... dopłacić trzeba będzie.
0: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
1: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
0: tak, to są, mhm, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. Mhm. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją mm-hmm. jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał tak. Dodatkowo dla kogoś jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
1: A mają poczucie, że
0: tak, za relatywnie niewielkie.
1: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
0: I świetnie się przy tym bawią,
1: tak.
0: dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, bafnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, mhm. zobaczmy, co pokażą ci open
1: micerzy. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
0: Tak, no, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że no to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam mhm. rzadko. No, tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy. Mhm. Ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
1: w innym mieście, nie?
0: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, mhm. czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, mhm. nie, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
1: przyjmował. Ojej, no właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz, to
1: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie.
1: Mamy,
0: wiesz, stand-up trwa 20...
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany
1: tak.
0: po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu w sumie. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo, natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z nóżką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
1: Ajejku.
0: I stwierdziła, chodź wnuciu, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakieś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: I żeby 30?
0: Nie? nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojej, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że

0: jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
1: Dokładnie. No ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię to, jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No, faktycznie.
0: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. I jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
1: trafić. To brzmi, nie?
0: więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Szczerze, seniorzy.
0: Raczej nie, no stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za to, że spędziliście ten czas razem z nami. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: SK News, Jakub Konieczkowicz. 2-latek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
4: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek.

0: Wieczorem mamy galę rozdania hasztagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
1: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9:30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend, co godzinę, mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: Worldbox, to ten nowy sklep z gotowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good. A teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu. I jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama.
2: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo.

0: www.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo.

0: ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
2: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
1: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
2: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
1: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
2: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
1: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
2: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Radio SK.
8: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj, Watykan!

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie.
12: Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Szczecin na czasie.
21: Dzień dobry Szczecin, dzień dobry drodzy szczecinianie. Kłaniam się nisko, po raz pierwszy dzisiejszego dnia Michał Zaręba. Tak na dobry początek, jeśli nie macie planów na ten weekend, no to być może warto wybrać się do szczecińskich multiplexów. Dla najmłodszych między innymi do zobaczenia film pod tytułem Tom i Jerry, przygoda w muzeum, ale także Drzewo Magii czy Niesamowite przygody skarpetek, część trzecia, ale kosmos. A ze stałych propozycji film pod tytułem Michael. Tymczasem tyle ode mnie. Cześć!
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
22: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę zmieniono.

I dobę. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remontach.

Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remontach.

0: Korzystać od dziś, jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
1: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda, czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchaj, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw, no na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyliśmy od wczoraj, raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
1: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, nie, nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechocikinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej, słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia.

0: tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
1: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
2: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. To będzie ostatnia reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: I po reklamie.

0: ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
2: Oho,
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę. Jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się

0: Za darmo na SK.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
13: Barbara?
14: No?
13: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
14: Co, Marian?
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
14: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
13: No.
15: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
20: W akcji 50 za 500 piłkę w gratisie ci wkręcę.
21: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Kastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
9: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18:00 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
7: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
6: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
7: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
6: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
3: MediaMarkt.
4: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 11, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska, po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W

0: czerwcu pierwsza edycja warszawskich Targów Obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma,
0: także... elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek

Extra Virgin 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby tu luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami, możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypałowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
15: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
16: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard POP Kids.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
7: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
8: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
7: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
8: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
7: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
8: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
7: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
9: Halo, tu Brie Comisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brie Comarche to aż dwie naklejki na Brie Comisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brie Comisia zaraz odbierasz.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Mediamarkt.
11: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: To zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Szczecin na czasie.
8: Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. No przypominam, że oczywiście ten dzień mija nam pod kątem Dnia Dziecka i różnych wydarzeń. Oczywiście możecie odwiedzić w dalszym ciągu Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tam oczywiście dla najmłodszych specjalną przygodę, atrakcję przygotowali motocykliści o wielkich sercach. Ale nie zapominajcie także o kortach tenisowych Przelej Wojska Polskiego. Szczeciński Klub Tenisowy Dzień Dziecka także tutaj się odbywa. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
9: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
10: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a SK będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: Jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: No, do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to

0: nigdy nie przeminą.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa,
4: trzy!
5: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem.

0: Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć, Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć. Ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojniej, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
10: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI, Szczecin, ulica Policka 11F.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie.
2: Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK to Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tato Barant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. Patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: dam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie! Neo i Akon! Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do dwóch zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
10: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Kianu Silva, King of Macau, Matifuchiwo. Cześć!

0: Przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki i wcale nie

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio Esko. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy.

0: Załóż teraz i skorzystaj! Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. Swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks Babylon.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14:00. Wesy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema radiowe świry, no my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Możesz wszystko! Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom. No.

0: www.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: No, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
13: Szczecin na czasie.
14: Michał Zaremba, witajcie. Tym razem propozycja dla wszystkich żaków, czyli studentów ze Szczecina. Przed nami już w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, punktualnie godzinie 19, międzyuczelniane potyczki wokalne Student Voice Challenge. Oczywiście dla najlepszych wokalistów przewidziano nagrody. Warto tym wszystkim się zainteresować, a wydarzenie odbędzie się w Ogrodach Śródmieście. Impreza pod naszym patronatem. Szczegóły na sk.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
15: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
16: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
17: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
16: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
17: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
15: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
18: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło, cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego? Aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą.

0: SKPL, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak!

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek. Wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów. Wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane na zeski, na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie.
14: Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
15: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
16: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
17: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
18: Gala biznesowa w hotelu Bosak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
19: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
18: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
19: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
18: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
19: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
18: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może Cię zabraknąć.
20: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
21: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
22: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
23: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami.

0: Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 34.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz eskowa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajne, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie, żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasba, Łagane, Plan B, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00, to jest Sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: A kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie. I
6: na
5: trzeba
6: basenie?
5: Było, na basenie, dokładnie, i trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie, fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda, no próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie, ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, okay, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie z powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wyjdziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na Eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam portfela.

0: tuny.
1: Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
1: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
1: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: to Pszona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy. To żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo odrapany od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy sobie właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i...
0: No dobra.
2: Zaś się dobrze różnie skończyć, jak zwykle. Przecież tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała się...
2: A staram się, że tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno

0: super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I...

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na SK.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezenterów, zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Szczecin na czasie.
21: Sposobów na spędzenie dzisiejszego wieczoru w Szczecinie jest naprawdę sporo, ale ja polecam na przykład tańczenie na parkiecie. Dlaczego nie? Michał Zaręba, kłaniam się nisko. Możecie odwiedzić oczywiście dzisiaj klub Pinokio 3.0. Tam punktualnie o godzinie 22 rozpocznie się impreza pod nazwą Bella Keo, a zagra dla was DJ Ferxo Rivera, czyli najgorętsze rytmy prosto z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Miejscówka pod naszym patronatem.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
22: Muzyką się żyje.
23: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska, wstęp na SK Music

0: tur jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
1: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
0: Aha.
1: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
0: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć!

0: Lipasz, The Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wesce mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się SK Daje Kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mhm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie, no dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was, co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: A jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszam.

0: Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: to Ed Sheeran i Shape of You.
1: Zaczynają się w SC.
0: A teraz udowodnimy wam, że w SC znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w SC, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bebe Rexha, z drugiej strony on, czyli byli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w SC. Radio SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo szklarnie cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
6: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
7: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
8: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
7: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
8: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
7: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
8: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
7: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
9: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie. Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać

0: Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

to Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: Chcę znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i

0: właśnie do Was leci.
1: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i

0: Promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra 2 koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michał Sepkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. Ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit, Mr. Know-It-All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Victor są w maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

RSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 razy na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski, a w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia i na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie Dnia Mamy i Dnia Dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to
2: dokładnie.
0: Opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach. Mm-hmm. Moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, mm-hmm. że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem. Ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc okay. musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy
2: super.
0: Lecą do was. Co
2: super.
0: Wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.

0: Udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Radio SK.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: I

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska to History Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce.
9: Radio Eska!
0: Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I Borek. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
13: Szczecin na czasie.
14: Witam serdecznie, Michał Zaremba. Teraz nieco głośniej powinni zrobić wszyscy miłośnicy hip-hop.

0: Nie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Szczecin na czasie.
2: Witam serdecznie, Michał Zaręba. Teraz nieco głośniej powinni zrobić się wszyscy miłośnicy hip-hop.

0: www.redan.pl.
1: Muzyka u się żyje.
2: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.
3: Impreska.
2: Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest, z tego co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie, to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.

0: Jak ma córeczka na imię?
1: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
1: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości, dziękujemy, przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard.

0: piłeczka. Pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
13: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
14: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
13: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
14: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
13: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
14: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
13: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Możesz wszystko! Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
22: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
23: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: 18,47,12.
24: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
24: To ja też chcę! 24,30.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradujewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko, są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.

Ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterze Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do Toy Story brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która

0: jazdy.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
20: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
19: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich.

tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na SK Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski. Impreska. Freska. Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa. To już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje kolejny sezon akcji Enklawa. Fukaj Liwka w fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
3: To

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No, a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może, może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SK.pl, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie taki jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu. Tutaj jakieś szepty słyszę chyba.
2: Dzień dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem, za zwykłym rowerkiem.

0: Coś tak czuję.
1: Tak, tak.
2: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
1: Jaś,
2: jak i do ciebie leci kask, czyli dwa kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
1: Super, dziękujemy bardzo.
2: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
3: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową, Mastercard.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P, nie. Malaga KP, Malaga K Malaga, jakoś tak. Tymczasem 1-1, cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka, coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży, no zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezcy, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
8: Szczecin na czasie.
9: Niskie ukłony po raz kolejny dzisiejszego dnia. Michał Zaręba. Tym razem wertujemy kartki w kalendarzach i zatrzymujemy się przy następnym weekendzie. Wówczas od 13 do 14 czerwca w Lipianach, a więc nieco ponad godzinę drogi od Szczecina odbędzie się 10. edycja Triathlon Lipiany. Wydarzenie poprzedzą m.in. gry i zabawy dla dzieci, zawody pływackie na wodach otwartych, czy też bieg nad wądołem. A 14 czerwca oczywiście creme de la creme, czyli triathlon, dystanse olimpijka, sprint czy sztafety.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad jeziorem kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tadam. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
12: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
11: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki.

20, Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny 20, prawie 3 po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1. A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś

0: gawieć, która chce jeździć na rowerze?
1: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, okay, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
1: Oczywiście, jak najbardziej i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
1: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
1: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
1: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas 2 kaski.
1: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
1: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni. Ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak, reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze

0: Czek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
1: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK to history. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK to history.

0: ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zapisana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być?
6: Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
6: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko. Esko.

0: autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
12: Szczecin na czasie.
13: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaręba. No i przypominam wszystkim mieszkańcom Szczecina, którzy chcieliby troszeczkę dzisiaj potańczyć, no o wyjątkowej, fajnej imprezie w klubie Pinokio 3.0, oczywiście pod naszym patronatem. Ta miejscówka. Już za godzinę zagra dla was DJ Ferxo Rivera, a to wszystko w ramach wydarzenia o nazwie Bellaqueo, czyli zaserwowane zostaną najgorętsze rytmy prosto z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Już teraz życzę wam udanej zabawy.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego ugrania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Neo i Akon w ramach Night Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
15: 3 po 9, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze. Słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę.
0: Przenośni.
1: Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły. Tak,

0: że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z...
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły. Tak,

Oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane, musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię, na pewno.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć?

Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

się. Po 22 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: wiem, kto jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopro.

0: Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: SK Szczecin. Ale